Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

0: Budzi nas o poranku, Zalia i Tylko kochaj mnie w to w ten piątkowy poranek, moi drodzy, tak. Wstawaj, nie udawaj, piątek,
1: dzień dobry.
0: Piątek, dzień dobry.
2: Wjeżdżamy na pełnej, na peron. PKP wprowadza taką zmianę na dworcach polskich od października. Przy podawaniu miejsca odjazdu pociągu podawany będzie już tylko peron, a nie peron i tor, czyli nie będzie, że pociąg pospieszny przyjeżdża na peron czwarty i tor szósty, czy to jakoś tam.
0: Nie, to bardziej brzmi.
1: Będzie prościej, nie?
0: Będzie prościej.
1: Czekamy na takie oznaczenie, że będzie pociąg żółty, wjedzie na peron zielony. Zapraszamy grupę puchatków, połącz punkciki, pokoloruj misia i zapraszamy do pociągu.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Poznań 93 i 5 FM.

0: No i co, my wam nie puścimy Ebena, All of My Love od rana? Jasne, że puścimy, bo sobie cenimy dobrą zabawę.
1: To tacy jesteśmy we Wstawaj, nie udawaj, ale też cenimy was przede wszystkim, bo to jest program, który wy także tworzycie.
2: Wy przede wszystkim piszecie nam o tej porze i chwalicie się tym, jaka praca już nie śpi, w jakiej pracy siedzicie, co robicie od samego rana, a może i od nocy.
0: No.
2: Messenger RMF Max to jest takie miejsce, w którym codziennie się spotykamy i tam nam wysyłacie głosówkę, nagrywając się, jaka praca nie śpi.
0: Ale może też na Instagramie, my jesteśmy z was bardzo dumni, niech wszyscy się spotkają, niech przybiją sobie piątkę, niech zrobią wszystkim dzień. Szarpiemy tych, co śpią, żeby się dowiedzieli, jaka praca nie śpi.
1: Wstawaj, wariacie. Więc jeżeli do tej pory jeszcze nigdy takiej głosówki nie nagrywałeś, nie wysyłałeś, zobacz, jakie to jest proste. Wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama RMF Max, wciskasz sobie mikrofonik i wysyłasz nam głosówkę, jaka praca nie śpi o tej porze.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: podróży między łazienką a kuchnią gramy wam takie numery Junior Caldera, Sofia Lisbeck i Can't Fight This Feeling, a to wszystko jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: I żebyście się nie zgubili w tym dniu, no to mamy dla was porcję świeżych informacji, jak żyć, co robić, co się dzieje, wszystko zaraz we fleszu w RMF Max.
2: Koniecznie zostańcie, koniecznie posłuchajcie tych najważniejszych informacji. Za chwilę też finał naszej zabawy, czyli jaka praca nie śpi, wariacie, możesz jeszcze nagrać głosówkę. RMF Max.
3: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. O bezpieczeństwo można zadbać już za złotówkę dziennie, zaznaczają strażacy. Tyle w przeliczeniu na miesiąc kosztuje podstawowa czujka, która może w porę ostrzec przed zagrożeniem. To szczególnie ważne, bo w tym sezonie w regionie odnotowano więcej zatruć tlenkiem węgla.
4: Zachęcamy do tego, by przeprowadzać domowe testy bezpieczeństwa pożarowego. Na naszej stronie internetowej jest możliwość wejścia w link, przeprowadzić taki test. O co chodzi w tym teście? My staramy się poprzez te pytania, które tam są, bo one są bardzo proste i krótkie, staramy się zwrócić uwagę, z jakimi źródłami zagrożeń mamy do czynienia w domu, bo część z naszych obiektów ma właśnie piece grzewcze. Bywa, że jeszcze w naszych mieszkaniach, szczególnie w starych kamienicach, są piece kaflowe, w których ludzie też korzystają, mając tylko wewnątrz swojego mieszkania ogrzewanie.
3: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. UAM nie ma kasy na przebudowę Jowity. Akademiki tak jednak powstanie, przekonują władze uczelni. Na razie trwa opracowywanie projektu, a pieniądze na jego realizację mają pochodzić ze specjalnego funduszu.
5: W tej chwili powstaje projekt. W momencie, kiedy będzie dokumentacja budowlana gotowa, występujemy, cały czas rozmawiamy o tym z ministerstwem, występujemy do funduszu dopłat BGK o sfinansowanie z tych pieniędzy, które są specjalnie przeznaczone na mieszkalnictwo studenckie.
3: Mówiła rektorka UAM Bogumiła Kaniewska. Zamiast ślęczenia nad książkami stawia na eksperymenty. Nauczyciel ze szkoły spodpoznańskiej Dąbrówki został wybrany najlepszym w Polsce. O tym w Pigułce nasz reporter.
6: Tomasz Ordza uczy w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jego uczniowie badają m.in. wodę w lokalnych rzekach i jeziorach, obserwują przyrodę, robią filmy i korzystają z robotów i druku 3D. Najlepszy nauczyciel od lat angażuje się również w międzynarodowy program EdWing i współpracuje z organizacjami zajmującymi się edukacją naukową. W konkursie pokonało 12 innych nauczycieli z całej Polski. Jak zdradził, jego metodą na naukę jest zaciekawienie uczniów swoim przedmiotem.
3: Informował Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza to okazja, by zdobyć cenne doświadczenie. Do 15 października trwa nabór do jesienno-zimowej edycji programu staży studenckich w Poznaniu.
7: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu.
3: Mówiła Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko we fleszu RMF Max. W tej godzinie to był poznański flesz w Pigułce.
2: 2 minuty po godzinie 6 od razu na dobry początek wjeżdża Denny, od razu wjeżdża If Only You i my wjeżdżamy. Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber,
0: Karola Kowalska,
1: Mateusz Marek, wjeżdżamy, au!
2: Au! To będzie... Coś chciałem powiedzieć. Super piątek chciałem powiedzieć.

0: Ila Jox, Reasons, 7 minut po godzinie 6. Jaka praca, nie śpi, wariacie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Duma, duma i jeszcze raz duma. Szukałem innego słowa, ale to jest tylko duma.
0: Na dół.
3: Z tego, że nie śpicie o tej porze i teraz niech wszyscy usłyszą, dajcie głośniej radio, otwórzcie okno w samochodzie, niech cały świat się dowie, jaka praca nie śpi.
4: To nasi bohaterowie na dzisiaj.
5: Dostawca części samochodowych, trasa E4 Wadowice.
0: A no, czy podbija pan przeglądy przy okazji? Mamy tutaj kilku chętnych.
3: Brawo, brawo, niech
6: czeka. O tej godzinie nie śpią oczywiście żołnierze. Pozdrawiam.
3: Baczność
0: do hymnu.
3: Dziękuję bardzo.
4: Szacunek, że jesteście. Co się mówi żołnierzom? Szacuneczek? Nie,
3: chyba piątkę nie. Się przybija, nie wiem.
0: Dawaj. Piątkę, słuchaj, niech będzie.
4: Jeszcze no. Jest jedno fantastyczne.
7: Ho, ho, ho! To Mikołaj! Moje elfy!
0: Tak, Mikołaj i elfy. No, bo jeszcze 1 listopada nie było, jakie święta, no.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: Się urwał spod choinki jakiejś, nie wiem, skąd się wziął, ale fajnie, że się odezwałeś, bardzo fajnie.
0: Super, że nawet Mikołaj jest o poranku z nami, więc jeżeli słuchałeś akurat teraz RMF Max, to przytulujcie święty Mikołaj.

0: No i co? Można się fajnie bujać z rana? Można oczywiście, po to właśnie jest Neptunika i What If, po to to gramy w RMF Max.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, jest rekord świata absolutny. Największa, najcięższa dynia na świecie w historii naszej planety ever została ostatnio wyhodowana. Waga! Grubo ponad tonę 200 kg, 6 metrów przekracza obwód z Wielkiej Brytanii. No generalnie gigant, gigant dynia.
2: Ja bym w ogóle tę dynię nazwał Arka.
1: Czemu? Nie,
2: Arka dynia.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
5: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
4: To ciężka praca, Jasiu.
5: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
4: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej, już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
2: I po reklamie.

0: Zara Larsson, Lush Life robi kolorowy poranek w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 31 minut po godzinie 6, to jest najwyższy czas, ekipa, żeby się obudzić i razem poszukać kluczy, które znowu Mateuko gdzieś schował.
0: A ja mam teraz pomysł na to, żebyśmy zmienili naszą zabawę.
3: No?
0: Gdzie są klucze, ale to jest edycja weekend. O?
3: Okej.
4: Okej,
3: niech będzie w takim razie.
4: Gdzie są klucze schowane przed weekendem? Jakie są wasze pomysły? Nie ma złych odpowiedzi. Nagrywacie głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Słuchajcie, kto wie, kto ma ochotę, niech się wrzuca, niech wrzuca wiadomość, a jak ktoś niech słucha, bawimy się świetnie, na tym polega ten program.
3: No oczywiście, że tak. Także teraz się wsłuchajcie. Gdzie Mateuko schował klucze, ale to edycja weekend. Zapraszamy na Facebooka i Instagrama RMF Max. Tam wysyłacie głosówki.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No i teraz wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Jak nie chcesz się bawić, tylko chcesz słuchać, to też możesz. A jak chcesz się bawić, to zapraszamy.
3: I przy okazji możesz się usłyszeć na antenie RMF Max i niech wszyscy usłyszą twój głos. Tak jak
0: same
3: słyszycie
0: plusy
3: teraz nas i ekipę Mroza i Kasperczyka. O, Kuba już coś wysłał. Zaraz, Kuba, odsłuchamy.

0: Talk to you i another 8 minut po wpół do 7 w RMF Max. Słuchamy waszych głosówek, które do nas wysyłacie na Messengerze i naprawdę mega super się z wami bawimy.
1: To jest właśnie ten dźwięk, to jest dźwięk, który ma się wam kojarzyć z tym, gdzie Mateuszko schował klucze, to jest edycja Weekend. Przynosicie nam najlepsze głosówki, jakie tylko można na naszego Instagrama i Facebooka RMF Max.
2: W puszce po sardynkach ze środowego śniadania.
1: No właśnie czułem, no, ale to nie to.
0: Gdzie są klucze?
3: Kluczyki są w kubku na kawę.
4: Oj, z kapusty słychać, że było już wypite.
1: Au, wiadomo.
5: Klucze są tam, gdzie schowałeś, to wtedy pójdziesz do kolegów.
1: Ale jest prawda, że się nie wypuścimy z tego studia, nie? Także tutaj decyzja.
0: Taktyka na weekend.
6: Piąteczek, piątunio, weekendzik, klucze są w shakerze.
0: No mogłyby być.
1: To jest klucza kolada?
7: Max!
1: Tak to się nazywa?
8: Reklama. Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
2: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Macia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznaj 93

0: 20 kg.
1: Co?
0: Okazuje się, że gość przekroczył swoją ładowność o 650% ciężaru. Nie?
2: Jak on to zrobił?
1: Nie wiem, ale spokojnie, spokojnie, bo on ma takie, wiecie, specjalne zawieszenie. Wiecie jakie?
0: No.
1: Służbowe zawieszenie.
3: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Wytrzyma, da radę.
1: Tak, był taki przeładowany, bo tam wiózł wszystkie memy z Heizerem i pizzą książula.

0: No, jak tkwicie w miejscu o tej porze, to chyba najwyższa pora ruszyć z tego miejsca, bo 4 minuty zostały nam do godziny 7. Dawid, Podsiadło i pięknie płyniesz. O 7 u nas Flash Sports i prognoza pogody, czyli wszystko, czego potrzebujecie o tej porze. Max.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie,
3: bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forking T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forking T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
7: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
8: No i mamy jesień.
9: A ja mam dla ciebie cynk.
8: O, cynk. W sensie podpowiedź?
9: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
8: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja już od 57 lat.
8: To ma sens.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
11: Panie, słyszałeś to?
12: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
11: Duch?
12: To Halloween w Zamku Książ.
13: Miało być trochę strasznie.
11: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
13: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
11: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
13: Wracamy?
11: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
14: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Jesienny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Wjechała siódma, czas na Flash Sport i Pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
2: Dzień dobry, jestem. Zapraszam na Flash. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, szczególnie na północy kraju. Alerty drugiego stopnia wydano dla Pomorza, dla powiatów wzdłuż wybrzeża. Powieje z prędkością do 100 km na godzinę, a o poranku może też zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia wydano też dla części Pomorza Zachodniego i Podlasia. Będą aktywne do wieczora. Niewykluczone, że 15-latek, sprawca tragicznego ataku w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadał jak osoba dorosła.
3: Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
2: Tłumaczy sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Dziś do sądu mają zostać przekazane zabezpieczone przez prokuraturę ślady i dowody. Trzeba wprowadzić przepisy pozwalające na szybkie blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie, mówił wczoraj szef rządu Donald Tusk. Na wiejskiej politycy tymczasem wzięli się za nielegalne treści w sieci. Wieczorem Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na błyskawiczne ich blokowanie. W styczniu część przepisów zawetował prezydent, potem zmianami zajęło się Ministerstwo Cyfryzacji. Procedury pozwolą na szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. Ustawa antyalkoholowa przyjęta. Jest zgoda Sejmu na wprowadzenie w kraju nocnej prohibicji. Nowe przepisy przewidują też zakaz promocji alkoholu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Po 237 dniach w kosmosie ekipa astronautów wróciła na Ziemię. To czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12. And as you can see on your screen, jak widzimy, mamy widoczne potwierdzenie o wodowaniu. Ekipa prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: No i na otwarcie piłka ręczna w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Wisła Płock wygrała starcie z Wardarem Skopje 32-26, a dziś będziemy śledzić zmagania naszych tenisistów. Przede wszystkim w turnieju w Chinach popiszą się Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju Hubert Hurkacz zmierzy się z Nowakiem Dziokowiczem.
4: Niezwykłe wyzwanie, będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
2: Start spotkania w południe o 13:00. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie powalczy z Belgijką Elis Mertens.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Dziś wiatr może potargać włosy, a parasol i kurtka to zestaw obowiązkowy. Jesień pokazuje swoje gorsze oblicze, niestety na termometrach znacznie mniej niż ostatnio, od 12-13 stopni na północy, przez 14 stopni w przeważającej części kraju, do 15 na południowym zachodzie, do tego szarości, no i jedynie niewielkie przejaśnienia niestety.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Ej, a pamiętacie jak było 40 stopni? Jak mówiliśmy, że jest za ciepło?
6: Ja nie pamiętam.
2: My sobie narzekamy na takie rzeczy zazwyczaj.
5: Dzień dobry.
6: Ciepłe wspomnienia. Filip Kliber.
5: Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek. A Ania będzie za godzinę. Będziesz, Aniu?
2: Będę, przyjdę.
6: To posłuchaj sobie Alana Walkera.
5: Jakby się coś w tej pogodzie tam dało zmienić, Ania, to chętnie tam przyjmiemy.
2: Postaram się. Skłamię po prostu.
6: Niżej, wyżej.
5: Nie. Biomety. Tylko prawda.

0: Zagwizdałbym, ale średnio mi to wychodzi, za to super to wychodzi tej ekipie. Alok, Ziba, Porsche Caldemen, Dive into the Ocean na 10 po 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Taki piesek truflowy wybrał się na grzyby w Abruzji. Piesek taki, który już szkolony jest do szukania trufli. No, zamiast trufli chodził, szukał i znalazł, wiecie co? No. A taki woreczek z białym proszkiem i okazało się po oględzinach policji, że to jest warte 25 tysięcy euro.
3: No proszę bardzo, 25 tysięcy euro. No bo to był piesek, który miał nosa, ale nie do grzybów, tylko po prostu nos do interesów miał. No.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: Skoro znalazł biały proszek, to może pies Heizera, tylko starego. Yes.
2: Czy do prania, tak? No tak, rozumiem. Tak.

0: I od razu lepiej jest w samochodzie. 15 minut po godzinie 7. Paraiso w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj. Ale teraz, moi drodzy, to będzie humor dopiero. No, teraz to będą jaja.
1: Mamy dla was propozycję weekendowej zabawy. Mega suchej, takiej, że będzie trzeba regularnie przepijać wodą. Chcemy was zaprosić do zabawy pod tytułem Żartoniada. Śniadaniada, czyli każdy przesyła śmiesznego suchara, ale takiego właśnie, że...
0: Takiego, wiecie.
2: Takiego, że pan Karol byłby naprawdę dumny.
1: Mocne suchary, tylko mocne.
2: Ten pan Karol, który zawsze suchary opowiada. No to co, na pewno macie jakiegoś asa w rękawie? Jak chcecie, żeby wszyscy inni w naszym kraju powtarzali wasz żart w piątek w pracy, no to to jest ten moment. Wysyłacie nam głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Wasz ulubiony suchar, my go potem zapodajemy na antenie i bolą nas brzuchy ze śmiechu.
3: Ja mam pierwszy.
0: No, no dawaj.
3: Dlaczego bateria jest mokra? No bo pada.
1: Jezus.
0: No, więc wy widzicie, to nie będzie trudne przeskoczyć ten poziom.
1: Tak. Czekamy na ekspertów.
0: Nagraj głosówkę, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś, to jest najlepszy moment, żeby wysłać nam swojego suchara.
4: Reklama. Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Fording T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Fording T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
10: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
11: To auto wciąż tu stoi?
12: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
11: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Capral Car 515 111 111. Legalna stacja demontażu Capral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Capral Car 515 111 111.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na Maxa.
21: Poznań 93,5 FM.

0: na zawsze. 7:29 jest Zalia i Tylko kochaj mnie, ale teraz uwaga, nie zapinajcie pasów, bo będą was bolały brzuchy od śmiania.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: Będą albo nie będą, bo to są żarty wysokiego ryzyka, ale takie najbardziej lubimy. Wjechały do nas z głosóweczkami suchary od was po to, żeby urządzić wszystkim razem piątek, żebyście mieli co przez cały weekend powtarzać. Kochani, co odpalmy naszą pierwszą w historii?
0: Śniadaniadę!
3: Śniadaniada!
2: I bardzo proszę.
4: Jak nazywa się Japończyk, który widzi okno? To Shiba.
5: A dlaczego beton nie ma pracy? Bo go wylali.
6: Dlaczego elektrycy w poniedziałki często nie przychodzą do pracy? Bo po weekendzie są na fazie.
7: Jakiej dziewczynie wychodzi najlepiej taniec? Dance.
2: Tak, to jest mocne.
0: To był taniec z wami, ludzie kochani.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
8: No i gdzie? Gdzie słyszeliście te suchary?
0: Oczywiście, że w RMF Max.
8: No to wiecie, co mówić dalej. Dzielcie się sucharami, a my do sucharów, do śniadania, do kawy gramy. Kylie Jackson w RMF Max, minuta po 7:30.
2: Dance, dance.

0: Ale wam zagraliśmy na dobry humor. Faruko i Pepas, to jest RMF Max.
1: I teraz słuchajcie, są dwie informacje. Jedna jest dobra, a jedna jest zła, ale też w sumie dobra.
2: To może zacznij od tej złej, co?
1: No, zła jest taka, że dzisiaj jest ostatnia szansa, żeby wygrać milion, ale spokojnie, w tym tygodniu.
2: A to spokojnie w takim razie, bo dobra jest taka, że ten milion może być już twój dzisiaj i jeszcze jest łatwiej go zgarnąć właśnie teraz, bo robimy dwa finały. Masz dzisiaj aż dwie szanse na zostanie milionerem. No,
0: ale
2: po prostu,
0: fajnie.
2: No.
0: W sejfach minimum 5000 złotych, ale to, co wygląda tam najlepiej, jak tak patrzymy sobie, no to jest ten okrągły milion złotych. To jest naprawdę, słuchajcie, mega dużo pieniędzy i to jest na gołe oko widać.
1: Wiemy, że jesteście jakby w biegu, że jest rano, ale jakby dobrze jest to załatwić teraz, no bo potem człowiek zapomni.
2: Dokładnie.
1: I zagrać lepiej już od samego rana, no.
2: Także jeden SMS, jedno zgłoszenie, a już masz szansę na dwa finały i to brzmi, no prawda, spoko, nie? No, sounds fair, dokładnie. No.
0: Milion złotych, taka kasa jest do wygrania teraz, także kiedy słuchasz RMF Max.
1: No, zgłoszenie SMS-em z hasłem Max 7467 za 4,92 zł albo przez rmfmax.pl.
0: Max. Raz jeszcze, żeby ci nie uciekło. 7467, ślij teraz. Reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
2: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
6: doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
9: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.

0: Ego.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93,5 FM.

0: Polacy po raz pierwszy w historii zakupowej kupują, słuchajcie, więcej i częściej słodycze niż napoje z procentami. I już mówię, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o nasze wydatki na słodycze, to wydajemy grubo ponad 200 miliardów złotych rocznie. Na procenty, no tak koło 14 miliardów.
1: No i bardzo dobrze, i zdrowo, i super. I dzięki temu jest szansa na to, że w polskich domach częściej będzie padać to zdanie: kochanie, idę dzisiaj z chłopakami na miasto na żelki.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Tak będzie.
1: Fajnie, smacznie.
3: Możecie dzisiaj sobie skoczyć na żelki.
1: Tak,
3: polecamy.

0: Shy Money nas grzeje swoim hitem Don't Be So Shy na 5 minut przed godziną 8, a za chwilę was rozgrzeją najważniejsze informacje z całego kraju. Hej!
1: Będzie prognoza pogody nie taka ciepła, hej, ale będziemy robili wszystko, żeby było przynajmniej
2: będzie sport
1: przyjemnie.
2: Tam heja, heja do przodu.
0: Wiadomo.
2: No i informacje. Tak jak trzeba.
0: Pytanie w takim razie, czy polska kadra gra, nie? Może nie. Zaraz się dowiemy. Za 4 minuty flash.
3: Reklama. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Tato, z czego były pierwsze książki?
17: Z glinianych tabliczek?
16: To jak wtedy zaginali rogi?
18: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
20: I po reklamie.
21: Karolina.
22: Marek.
21: Zuśka.
23: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
24: Hey, it's Dua Lipa.
25: Hey, this is Kygo.
24: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Poznań 93.5 FM.
1: Na zegarach punktualnie 8, flash, sport, pogoda, no i przede wszystkim Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
28: Dzień dobry ponownie.
1: I na otwarcie poranna dawka informacji dla kierowców. A4 w Śląskiem stoi. Problemów spodziewajcie się na wysokości Zabrza. Po zderzeniu ciężarówki z osobówką zablokowany jest prawy pas ruchu w stronę Wrocławia. To teraz dobra wiadomość dla kredytobiorców, bo nie musicie się obawiać wyższych rat. Prezes NBP Adam Glapiński oddala widmo podwyżek stóp procentowych w przyszłym miesiącu.
0: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
1: A od czego to zależy? No przede wszystkim od nagłych skoków cen ropy i paliw, bo to podbija inflację.
0: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
1: Mówił szef NBP Adam Glapiński. Krakowianie tymczasem szykują się do drugiej tury wyborów. To już ostatni dzień kampanii. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. W niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydują, kto przejmie prezydencki stołek. A starcie rozgrywa się pomiędzy Łukaszem Gibałą a senator KO Moniką Piątkowską. Zwycięzca zmierzy się z problemami Krakowa. Mowa między innymi o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
2: Ceny mogły być niższe, bo w porównaniu do innych miast na pewno są wyższe. Nawet te ulgowe właśnie.
3: Że w Warszawie w dalszym ciągu są tańsze bilety niż w Krakowie.
4: Już może niekoniecznie z tą ceną w dół, ale wydłużyć czas, ponieważ no ten bilet czasem 15-minutowy, to się po prostu nie opłaca.
1: Mówili mieszkańcy. Polska gra komputerowa na wielkim ekranie. Paramount Pictures pracuje nad filmem rozgrywającym się w uniwersum cyberpunka. Gry, która została stworzona i wydana przez polskie studio CD Projekt Red. Studio ma uczestniczyć w produkcji, a całość ma być produkcją Lorenzo Di Bonaventury, znanego przede wszystkim jako producenta filmowej serii Transformers. Gra Cyberpunk sprzedała się na całym świecie w ponad 40 milionach egzemplarzy.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No i na początek piłkarska ekstraklasa. Dziś o 20.30 ekipa GKS-u Katowice zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Nieco wcześniej, bo o godzinie 18.00 spotkają się Wieczysta, Kraków i Wisła Płocka. Jutro Śląsk podejmie Lecha. Jesteśmy zadowoleni z pierwszego rozdziału tego sezonu. Potrzebujemy pełnego sukcesu w drugiego. Do kolejnej przerwy mamy 9 meczów. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen, a w niedzielę hit 10. kolejki, w którym Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków. Fani tenisa tymczasem czekają zapewne na spotkanie Huberta Hurkacza z Nowakiem Dziokowiczem w drugiej rundzie turnieju ATP w Szanghaju. To o 12, a około 13 z kolei ma się zacząć mecz Igi Świątek, której rywalką będzie Alice Mertens.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No i cóż, na termometrach dziś maksymalnie 12 stopni w Trójmieście, 14 stopni to Warszawa, Kraków, podobnie będzie w Rzeszowie, najwięcej 15 stopni we Wrocławiu. No niestety, nie mamy dla Was dobrych informacji, bo to chmury będą miały przewagę. Jeżeli pojawią się przejaśnienia, to naprawdę na krótko i taki będzie cały weekend.
27: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Hity na Dobra, słuchajcie, bierzemy to na klatę i robimy wam naprawdę fajny piątek. Tak. Nieważne jaka pogoda, jak zostaniecie z nami, będzie dobrze.
22: Poza tym, gdzie są ci jesienni entuzjaści, że kocyk, że herbatka, że siedzimy, że niech pada?
1: Ja nie wiem, nigdy nie byłam.
25: Biomet im spadł i teraz siedzą pod kocem. I dobrze, że siedzicie, jesteście razem z RMF Max, bo już dla was somber. Jesienny somber i numer My Body Isn't Ready. 7:45.
1: Kleiber też jest.
22: Karolina Kowalska.
25: I Marek. Maciejko.
22: Kowalski.

0: Ale znaleźliśmy wam numer na piątek, Danza Kuduro, i o dzień staje się od razu bardziej kolorowy. To jest RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I sam się muszę odpocząć od tańczenia. Po tym Słuchajcie, w Czarnej Dąbrówce policja zatrzymała taki pojazd, który budził podejrzenia swoim stanem technicznym. Mhm. I tam za kierownicą siedział mężczyzna, który przedstawił lewe dokumenty. Udawał swojego brata po prostu, bo on sam miał cofnięte prawo jazdy, ale okazało się, że jest za mało podobny do brata.
0: Nie wyszło.
3: I się mu nie udało, i mu skonfiskowali wszystko.
4: Znaczy teraz, jeżeli chce jeździć dalej, no to następnym razem będzie już musiał po prostu udawać samochód.
1: O poranku słuchasz RMF Max.
4: Gorzej jak jeździł elektrykiem, nie? Bo wtedy musi po prostu zrobić... I tyle. Axwell już teraz dla wszystkich.

0: Tanecznym krokiem się wchodzi do pracy i to się wchodzi dzięki RMF Max. Silvia Bampa i On Tonight na 19 minut po godzinie 8. U nas macie najlepsze bęgery.
1: No widzimy, że jest jakiś kolejny wyciek danych. 2,5 miliona pacjentów, tym razem z gabinetów stomatologicznych.
0: No tak,
1: kurczę,
0: znowu,
1: wiecie co, już naprawdę, to ja nie wiem. No już, to jest kolejny wyciek i myślimy, że pora wziąć sprawy w swoje ręce.
2: Tak jest, nagraj nam głosówkę po prostu. Co powinniśmy o tobie wiedzieć? Naprawdę, tak. Co sam chcesz, żeby wszyscy o tobie wiedzieli? Żeby już nie było żadnych wycieków, po prostu wszystko będzie jasne.
0: Chcesz? Nagraj, zrób innym dzień, spróbuj, zwłaszcza jak miałbyś się odezwać do nas po raz pierwszy, a wszyscy posłuchamy, pośmiejemy się.
1: Jasne, że pewnie. Tak. Na Messengerze RMF Max albo na Instagramie RMF Max nagrywasz, co sam chcesz, żeby wszyscy o tobie wiedzieli i miejmy to z głowy.
0: Dajcie spokój z tymi wyciekami.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
20: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
21: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
24: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
25: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.

0: Tak robi Timbaland najczęściej w swoich produkcjach. A jeszcze była Nelly Furtado i Justin Timberlake. Give it to me, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jest 8:31, kolejny wyciek danych medycznych nastąpił i w związku z tym my postanowiliśmy, żeby zapytać słuchaczy RMF Max, skoro i tak tyle tych wycieków było, tak. I tak wszyscy o nas wszystko wiedzą, tak. To od czego, co powinniśmy o was wiedzieć?
3: No i teraz tak, dostaliśmy tyle wiadomości, tak. I powiedzieliście nam tyle rzeczy, których nie chcieliśmy wiedzieć. Że zagramy tylko jedną.
0: I nie możemy wam puścić, ale ta jedna jest naprawdę wybitna. Skupcie się, niech to zostanie między nami. Poczekajcie, puścimy jeszcze raz, dobra? Dobra? No. O, może teraz, no.
4: Ja noszę tylko...
3: Jeszcze raz.
0: Dobra, teraz dawaj.
4: Ja noszę tylko satynowe bokserki. Tylko żeby to nie wyciekło.
3: Nie, zostajemy z nami.
0: Nie, Dawid z Gdańska, spoko, nie. Patrz.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Nie, spoko.
5: Nie.
0: To między
5: ile razy my musieliśmy to w ogóle puścić, żeby to się udało. Także to zostaje, spokojnie.
0: Na 100%.

0: Sexy Magic i m.in. Pink Panthers oraz Fred Again na bicie. 8.37 w RMF Max. To jest super moment, to super, że z nami jesteście.
1: Robimy dzisiaj Hej Hej dwa finały, gdzie można wygrać pieniądze. To nie są pieniążki, to są realne, fajne pieniądze. To jest naprawdę gruby hajs, bo można wygrać nawet 1 000 000 złotych w RMF Max.
2: Także nie dość, że jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały, no to jeszcze kurczę, przecież za to, że z nami jesteście, no to wypadałoby, żebyście coś z tego mieli, prawda?
0: No, to nie tylko, że tak, że tego wkładacie, ale tak sami coś wyciągacie,
2: nie? Także jeśli słyszysz nas teraz, no to słuchaj, masz od razu przewagę nad innymi, bo teraz ty wiesz, że twoje szanse pomnożymy razy 399, ale tylko przez 9 minut.
1: Mega! Słuchaj, naprawdę musisz wykorzystać tą okazję i mówimy ci to my po przyjacielsku, po koleżeńsku.
0: Tak, między
1: więc
0: nami.
1: Wykorzystaj to po prostu. Zgłosz się SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez rmfmax.pl, gdzie ci szybciej, gdzie ci wygodniej. My czekamy po prostu.
0: Także już zgłoś się do zabawy teraz.
2: Dwa finały, a teraz szansę mnożymy razy 399.
0: Tylko przez 9 minut.
1: Ślij MAX na 7467.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
15: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
19: Z tej strony Asia.
20: Tu Ola i Jarek.
21: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
22: Cześć, tu Oskar Cyms.
23: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.

0: No jest przyjemnie. Jest tak rozkosznie. Buja. Tame Impala, Loser, RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Uwielbiam.
0: Uwielbiam, ja tak samo.
2: Uniwersytet Jagielloński opublikował statystyki ostatnio rezygnacji ze studiów. Tak, mamy początek października, ale no, już niektórzy rezygnują. Okazuje się, że najrzadziej rezygnują studenci nauk medycznych, najczęściej kierunków humanistycznych. Dlaczego? No, między innymi dlatego, że trudno jest im łączyć studia z pracą albo z drugim kierunkiem.
0: No tak, no bo studia to nie są dla mięczaków, nie? Studia przygotowują do pracy na trzech etatach.
3: Poranku słuchasz RMF Max.
0: Pewnie. Po co robić jeden kierunek humanistyczny, jak można robić dwa, albo trzy, albo cztery, a potem tak ciężko znaleźć robotę. Ale u nas dobrze znaleźć jest dobre hity. MJ Daly i Daly Supreme.

0: To jest numer, do którego świetnie maszeruje się do pracy na 9:00. Rihanna, Only Girl w RMF Max, a do 9:00 zostało 6 minut.
1: I tymczasem przenosimy się do Kołobrzegu, bo tam pan Mieczysław. Pozdrawiamy pana Mieczysława. Pan Mieczysław ma fajne hobby, hoduje sobie pomidorki. Aha. I fajnie i super jest na emeryturze. I tym samym może się pochwalić największym pomidorem w Polsce, ponieważ wyhodował giganta, którego krzak ma prawie 6 metrów wysokości. I to nie koniec, bo ten krzok cały czas rośnie, nie?
2: Wow, to jest jedyny gość, że jak go spytasz: panie, co pan robi na emeryturze? To on może odpowiedzieć legalnie: pomidor.
1: A wy możecie posłuchać Flesza i prognozę pogody już punktualnie za 5 minut o godzinie 9:00 w RMF Max.
3: Reklama.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z

0: Janiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
9: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
11: Poznaj 93 i 5 FM.
12: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Część szkół na Mazowszu odwołuje dziś lekcje w związku z serią ataków, do której w tym tygodniu doszło na terenie placówek. Chodzi przede wszystkim o sytuację z okolic mazowieckiego Wyszkowa z miejscowości Leszczydł Nowiny. Tam wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem kobietę, która pracowała w szkole jako woźna.
13: W całej gminie Wyszków zamknięte są też teraz dwie szkoły w mazowieckim Legionowie i podobnie jest w gminie Wołomin. Są wydane nowe komunikaty. W nich władze samorządowe podkreślają, że nie ma potwierdzonych informacji o realnym, jakimkolwiek zagrożeniu, a ta decyzja o odwołaniu lekcji to jest część działań prewencyjnych.
12: Tyle Michał Dobrołowicz.
11: To jest RMF Max Poznań.
12: Wzmożone kontrole policjantów przed szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w Wielkopolsce to reakcja na ostatnie wydarzenia związane z atakami w polskich placówkach oświatowych oraz zapowiedzi tak zwanego krwawego piątku. Od rana funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na osoby i sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla uczniów i pracowników szkół. Po uzgodnieniu z dyrektorami placówek, policjanci będą również wchodzić na ich teren. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ostrzega przed próbą wyłudzenia danych. Na uczelniane skrzynki masowo trafiały wiadomości od nieznanych nadawców. Sprawą zajmuje się specjalny zespół cyberbezpieczeństwa.
14: Konta, z których rozsyłane były fałszywe e-maile, zostały zablokowane. Jednocześnie dodam, że Centrum Informatyczne UAM obserwuje, że na wielu polskich uczelniach nasilają się próby wyłudzenia danych poprzez fałszywe e-maile i kradzieże tożsamości.
12: Mówił Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do Poznania przyjechali specjaliści od turystyki z całego świata. Ponad 100 osób zwiedzało nasze miasto, a teraz będą promować je w najdalszych zakątkach globu.
15: No stoimy tu dzisiaj w sali, gdzie jest blisko 100 stolików, które należą dzisiaj do przedstawicieli biur podróży z całego świata. My akurat stoimy przy stoliku z Japonią, ale tu kawałek dalej Norwegia, Południowa Korea, Stany Zjednoczone. Cały świat przyjechał, który normalnie sprzedaje Polskę i wysyła tutaj swoich turystów po to, aby raz do roku spotkać się z polską branżą turystyczną.
16: Czyli tutaj będzie prezentacja polskiej oferty, można powiedzieć?
15: Polskie biura będą spotykać się w takich slotach co 10 minut.
12: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Do tego tematu będziemy dziś wracać we fleszach RMF Max. We fleszu teraz trochę sportu. Za tydzień w niedzielę na stadionie przy Bułgarskiej Lech Poznań zmierzy się z Koroną Kielce. Pierwszy gwizdek o 17:30. A jeśli chcecie się wybrać na mecz, to dobrze się składa, bo mamy bilety. Wpadnijcie po nie na naszą stronę RMF Max Poznań. I na koniec tego flesza zajrzyjmy jeszcze na poznańskie drogi. W korku tradycyjnie o tej godzinie Lutycka do Sytkowskiej z obu stron. Staniemy też na Niestachowskiej, Wawrzyńca, Lutyckiej i Bałtyckiej. Aut przybywa na Jana Pawła II przed rondem Śródka i na Baraniaka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
12: Zachmurzenie umiarkowane do dużego w Poznaniu będzie nam towarzyszyło przez cały dzień, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 13 stopni, więc wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego. Wiatr jest silny z kierunków południowo-zachodnich, ciśnienie niewiele poniżej normy, a jakość powietrza w mieście dobra. W ciągu dnia synoptycy nie przewidują opadów deszczu, ale wieczorem już tak. Noc zapowiada się z zachmurzeniem dużym, przelotnymi opadami i 10 stopniami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
18: I ten piątek leci, patrzcie, już dziewiąta zaraz leci, tyle. No, poniedziałek zleciał.
19: A ja jeszcze pytanie mam. A? Czy no. jesteś może dzisiejszą datą?
18: Bo
19: jesteś 9/10.
18: Mocne!
20: I no to jutro będzie lepiej.
19: Filip Kliber,
20: Karola Kowalska,
18: Mateusz Marek.
19: Dzięki za dziś, do usłyszenia.
20: Pa.

0: Ale jakże mamy wrócić? Co teraz? Teraz zwariowaliście?
1: To są jakieś jaja, słuchajcie, ale...
2: Musieliśmy wrócić, słuchajcie, bo okazało się, że mamy newsa takiego naprawdę z ostatniej chwili.
0: I musimy pilnie wam ogłosić, że wzrosła nagroda w dzisiejszej złotej kumulacji.
1: Aż do 1 100 000 złotych.
0: Ludzie, tak. No naprawdę, to wracamy i opowiadamy, nie ma tak.
2: Jedno zgłoszenie i bierzesz udział w dwóch finałach, to jest naprawdę uczciwa propozycja i jeszcze większa nagroda w piątek, bo 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Także zgłoś się SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em.
1: Lub wejdź sobie przez rmfmax.pl i w dzisiejszej złotej kumulacji jeszcze większa kasa do wygrania.
0: Nie, 1 100 000. To dla takich informacji warto wrócić.
2: Ślimax. Ślimax z SMS-em na 7467.
1: Dobrze, że wróciliśmy.
0: Całe szczęście.
2: Nie ma za co. No to grajcie. 1 100 000 czeka w RMF Max.

0: sama.
1: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
2: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: I po reklamie.

wysoko, mrozu i wito. Chociaż przyznam się wam, że ja dzisiaj poranek to miałem bardziej na za daleko. Ja nie wiedziałem, że jak człowiek w Poznaniu patrzy na te tablice na przystankach tramwajowych i jest na nich napisane, że twój tramwaj przyjedzie za mniej niż minutę, kolejny ma być za minutę, następny za dwie, to wcale nie oznacza, że to właściwa kolejność nadjeżdżających tramwajów. Zagapiony w telefon, wsiadłem do pierwszego, to miał być mój. A to był ten następny. Skapnąłem się cztery przystanki dalej, gdy już pojechałem nie w tę stronę. Także cieszę się, że jestem na czas. Ja miałem taki poranek, a wy? Nic na pewno za to nie zepsuje nam dnia, bo mamy piątek i do południa jestem z wami w pracy. Chodźcie ze mną w stronę weekendu w RMF Max. Z wami Fiołas. To teraz numer dla tych, którzy zrobili to samo co ja, ale skapnęli się dopiero na pętli. Alan Walker i Ava Max.

0: Offenbach i jego Four to the Floor. No i dzisiaj wszyscy czekają na tą czwartą, by zobaczyć ją na zegarze, trzasnąć drzwiami od firmy i zacząć weekend. I na ten moment wszyscy czekamy, ale wyobraźcie sobie chwilę, gdy wcześniej dzwoni do was telefon. Słyszycie swoje imię i przez kilka sekund kompletnie nie wiecie, co powiedzieć. Dzisiaj w sejfach jest 1 100 000 złotych i są aż dwie okazje, żeby zostać milionerem. To już nie jest fajna wygrana. To jest kasa, która może pozwolić wam żyć po swojemu. Chcesz wejść do gry? Zrób to teraz. SMS-em o treści max na nowy numer 7467. Za 4,92 z VAT-em zgłaszasz się do zabawy. Złota kumulacja. Otwieramy sejfy. I dzisiaj w tym sejfie 1 100 000. Piątek, który może zostać z tobą na bardzo długo. Tylko teraz SMS o treści max. Wyślij na nowy numer 7467. Max.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: I po reklamie.
12: Z tej strony Krzywu.
13: Sylwia.
14: We are the Swedish House Mafia.
15: Hey, this is Taylor Swift.
16: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
12: Zachmurzenie umiarkowane do dużego w Poznaniu będzie nam towarzyszyło przez cały dzień, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 13 stopni, więc wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego. Wiatr jest silny z kierunków południowo-zachodnich, ciśnienie niewiele poniżej normy, a jakość powietrza w mieście dobra. W ciągu dnia synoptycy nie przewidują opadów deszczu, ale wieczorem już tak. Noc zapowiada się z zachmurzeniem dużym, przelotnymi opadami i 10 stopniami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
13: RMF Max.
14: RMF Max Poznań.

obejmuje noce. Jonathan, Livka i PZ w RMF Max. A jeśli wy nie planujecie dzisiejszej nocy zarwać, to łatwiej będzie wam wstać jutro, bo w Poznaniu piąty marsz Kejterka. To nie tylko wspólny spacer z psami, to też manifest przeciwko krzywdzeniu zwierząt. A w marszu wezmą choćby udział podopieczni poznańskiego schroniska, między innymi Tofi, Jumbo czy Ali, którzy czekają na nowe domy. To wszystko od godziny 11, już jutro w parku Jana Pawła II. Można, wiecie, pójść tylko popatrzeć, bo tak to właśnie się zaczyna. Idę tylko popatrzeć, a potem człowiek wraca z przyjacielem na kilka następnych lat. RMF Max, RMF Max. Polecam i tę akcję, i ten numer. Two Colors w RMF Max.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.

0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kochanie, słyszałeś to?
2: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
1: Duch?
2: To Halloween w Zamku Książ.
3: Miało być trochę strasznie.
1: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
2: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
1: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
2: Wracamy?
1: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
4: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
5: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
6: 515 111 111.
5: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
7: I po reklamie.
8: Witajcie, mam na imię Klaudia.
9: Cześć, jestem Kuba.
10: Hi, this is Britney Spears.
11: Hi, this is David Guetta.
12: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Poznań 93,5 FM.
15: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań o 10. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Czterech kolejnych nastolatków zostało zatrzymanych od rana za publikowanie w mediach społecznościowych nagrań z groźbami pozbawienia życia innych osób. To 16-latek zatrzymany po 6 rano w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskim, 2 15-latków z Pruszkowa i 13-latek ze stołecznego Bemowa. Teraz muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Tymczasem policja wydała komunikat, w którym informuje, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawić miał się internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach. Jednocześnie policja przestrzega wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działania grozi odpowiedzialność karna.
14: Słuchacie RMF Max Poznań.
15: Tych zapasów nie da się uzupełnić dostawami z magazynu. W poznańskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa widać wyraźne braki w przypadku kilku popularnych grup. Jeśli dotąd nie myśleliście o tym, żeby oddać krew, to może to jest ten moment. Przekonywać was będzie teraz Przemek Wałczyński.
16: Najważniejsze, to nie boli i w praktyce nie różni się niczym od wizyty w przychodni, gdy idziecie na szczepienie. Proces jest nieco dłuższy, ale korzyści z waszej decyzji odczuje więcej osób. Obecnie wskaźnik zapasów w centrum przy Marcelińskiej na czerwono mruga przy grupach z minusem, czyli 0 RH-, ARH- i BRH-. Brakuje również krwi ARH+. Jeżeli nie wiecie, jaką macie grupę, to nic nie szkodzi, bo krew może oddać każdy. Ważne, aby być zdrowym i mieć co najmniej 18 lat. Możecie umówić się na wizytę stacjonarnie przy Marcelińskiej albo złapać kursujący po Poznaniu czerwony krwiobóz.
15: Kilkanaście stopni na plusie, a w Poznaniu trwa mrożenie lodu. Już jutro oficjalnie startują miejskie lodowiska. Organizatorzy przekonują, że mimo ciepłej aury, chętnych na ślizganie się o tej porze roku nie brakuje.
17: Co roku otwieramy lodowiska w październiku. Poznaniacy, poznanianki przypominają sobie o tej dyscyplinie sportu, więc my z chęcią zapraszamy. Już można było zobaczyć pewnie we wrześniu, bo zaczęliśmy stawiać ten namiot, w którym organizujemy lodowisko nad Maltą, że powstaje ten obiekt. On jest już gotowy i od soboty 10 października zapraszamy zarówno nad Maltę, jak i do hali sportowej Wilda. Tutaj mamy obiekt całoroczny, ale on latem służył jako rolkowisko.
15: Mówił Filip Borowiak z Posiru. We fleszu RMF Max o 10 mamy dobrą informację dla kierowców. Jutro zakończą się prace na skrzyżowaniu ulic Piątkowskiej i Alei Solidarności w Poznaniu. Na stałe trasy wrócą też autobusy. Nadal obowiązywać będą jednak objazdy związane z remontem ulicy Biskupińskiej. I na koniec tego flesza, za niecałą godzinę na poznańskim Starym Rynku rozpocznie się układanie kwietnego dywanu z wrzosów. Obraz przedstawiający poznańskie koziołki i napis PBO może stworzyć każdy. Po akcji rośliny trafią do mieszkańców. Wydarzenie promuje głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
15: Dziś na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, a na termometrach maksymalnie 13 stopni, więc kurtka i ciepła bluza mogą się przydać. Ciśnienie jest poniżej normy, jakość powietrza dobra, a wiatr silny. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni i śmiało zrzucić to na pogodę. Jeśli chodzi o opady deszczu, to one prognozowane są dopiero wieczorem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
9: Siema, po dziesiątej. Czujecie już w kościach? Czujecie to w ciele, że jest piątek, piąteczek? Jeśli nie, to podpowiem, do Sylwestra zostały 83 dni. Może to zadziała. Z wami Fiołas, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Gramy i czujemy weekend. Szwedzka Mafia na start.

zawsze najwięcej hitów macie w RMF Max, to jasne. Tylko kochaj mnie, Zalia. A zanim pokochaliście Uptown Funk, to Mark Ronson wypuścił kawałek, na którym był stratny. Mimo, że był ogromnym hitem, bo wykorzystał takie sample do produkcji kawałka Owi, że ostatecznie wyszedł na nim totalnie na minusie. Więcej musiał zapłacić za prawa do sampli, niż zarobił na utworze, mimo, że to właśnie po tym kawałku poznał go świat. I w tym numerze jeszcze pojawił się Nate Dogg, którego osobiście kocham za refreny. Mark Ronson to muzyczna perełka w RMF Max. Uwi!

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Sity na Maxa.
20: Poznań 93,5 FM.

AG Mata, Ring My Bell w RMF Max. Panowie biją na alarm, no bo mamy piątek, piąteczek i pewnie poznaniacy w weekend ruszą do lasu w poszukiwaniu grzybów. Zatem nie zdziwcie się, jeśli w lesie natraficie na wielkie płachty rozłożone pod drzewami. Nadleśnictwo Łopówka tłumaczy. To nie tajna baza, to nie jakieś przygotowania do leśnego festiwalu, to zbieranie bukwi trwa, czyli zbieranie nasion buka. Płachty leżą pod specjalnie wybranymi drzewami, aby bukiew zebrać, a potem zasadzić nowy las. Zatem proszę też nie deptać po tym, co spadło, bo to ważne jest. A wiadomo, co dla leśnika najważniejsze. Buk, honor, ojczyzna. To Teddy Swims.

0: przy takich kawałkach to aż miło. Czekać w pracy na weekend. Eben i Izu Bizów RMF Max. A czasami to czekanie nie jest takie złe. No bo wyobraź sobie, wysyłasz SMS, odkładasz telefon i od tej chwili każda kolejna sekunda ma już trochę inny smak. W końcu możesz wygrać nawet 1 100 000 złotych. A teraz w złotej kumulacji RMF Max przez najbliższe 7 minut każde zgłoszenie mnożę 467 razy. Minimum 5000 złotych w sejfie znajdziesz na pewno, gdy zadzwonimy w finale. A może być to nawet 1 100 000. I właśnie to napięcie jest najlepsze. Jeszcze nic się nie wydarzyło, ale życie w ciągu najbliższych kilku godzin może zmienić się o 180 stopni. SMS o treści Max wyślij teraz na 7467 na nowy numer za 4,92 z VAT-em. No bo teraz każdy Max przez najbliższe, no 6 minut. Każdy Max razy 467. 7467. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000, czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Panie Pascalo,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
12: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
22: Dziś na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, a na termometrach maksymalnie 13 stopni, więc kurtka i ciepła bluza mogą się przydać. Ciśnienie jest poniżej normy, jakość powietrza dobra, a wiatr silny. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni i śmiało zrzucić to na pogodę. Jeśli chodzi o opady deszczu, to one prognozowane są dopiero wieczorem.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.

Zara Larsson i Clean Bandit z hitem Symphony. No, w południe Trębacza można na rynku usłyszeć, ale wcześniej, bo to już za kilkanaście minut, o 11 na rynku w Poznaniu obok fontanny Apolla, uwaga, ma powstać kolorowy dywan ze wrzosów. Uczestnicy akcji chcą ułożyć koziołki i napis PBO jako zachętę do głosowania w poznańskim budżecie obywatelskim, bo przypomnę, głosowanie trwa. No, brzmi to fajnie, każdy może przyjść, każdy może dołożyć swoje wrzosy, a potem je ze sobą zabrać i gdzieś w mieście zasadzić. Tylko że mamy piątek, prawie 11. No przecież o tej porze dnia każdy poznaniak tak po prostu może wyjść z pracy, żeby układać wrzosy. Wystarczy pójść do szefa i powiedzieć: sorry, ja muszę teraz wyjść, koziołki same się z wrzosów nie ułożą.

0: Asia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowic Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowic Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowic Skurcz

0: Janie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
0: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
1: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie. Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: I po reklamie.
10: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Kilkanaście osób od środy zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i internetowymi groźbami. Najnowsze informacje mówią o zatrzymanym nastolatku z nożem w szkole na warszawskim Ursynowie. 14-latek jest w rękach policji, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
11: Każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania, więc to absolutnie te sytuacje, to nie jest koniec naszych działań. Na godzinę 6:00 było 13 zdarzeń, natomiast już wiem, że będą kolejne zatrzymania.
10: Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nie mają obecnie informacji, by zatrzymani byli ze sobą powiązani.
5: To jest RMF Max Poznań.
10: Do Poznania zjechali przedstawiciele branży turystycznej z całego świata. Mieli okazję poznać miasto i jego największe atrakcje. Teraz będą zachęcać turystów do odwiedzenia Poznania, promując jego walory na zagranicznych rynkach, także w najodleglejszych zakątkach globu.
12: 100 osób, 90 kilka z właściwie wszystkich kontynentów, którzy przyjechali po to, żeby kupować Polskę. To są warsztaty w ramach programu Buy Poland, podczas którego dzisiaj przez cały dzień tu obecni przedstawiciele różnego rodzaju biznesów turystycznych, tour operatorzy, agenci będą spotykać ze swoimi polskimi odpowiednikami. To kolejna taka edycja, nie przez przypadek w Poznaniu, bo Poznań staje się naszym eksportowym hitem i bardzo, bardzo zazdroszczę tym wszystkim, którzy tutaj mieszkają.
10: Mówił wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Moras. Teatr Tańca w Poznaniu świętuje. Wspólnie z Teatrem Wielkim i Szkołą Baletową przygotowano specjalne wydarzenia w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin założyciela teatru.
13: Wszystkie instytucje się połączyły, dlatego że Konrad Drzewiecki był związany z tymi wszystkimi instytucjami w czasie swojego życia zawodowego. Mocno był też związany z Poznaniem. Oczywiście dla nas, jako dla pracowników Polskiego Teatru Tańca, no i też myślę generalnie tak historycznie, głównie jest skojarzony jako właśnie założyciel Polskiego Teatru Tańca. 14 października to jest dzień, kiedy przypada dokładnie setna rocznica urodzin Konrada Drzewieckiego i z tej okazji dzieje się bardzo wiele.
10: Mówiła rzeczniczka Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Anna Koczarowska. We flaszu RMF Max teraz o konkursie Zachwytniki Wielkopolskiej Nagrody Społecznej. Właśnie ruszył nabór wniosków. Organizatorzy doceniają oddolne inicjatywy, które wzmacniają lokalne społeczności i budują sąsiedzkie więzi. Zgłaszać mogą się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Nabór trwa do 19 października, a gala konkursu odbędzie się 25 listopada w Poznaniu. Szczegóły na stronie miasta. I na koniec tego flesza jeszcze info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę m.in. na ulicach Pokrzywno, Garaszewo, Ciechocińskiej, Nałęczowskiej, Albańskiej i Matejki.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
10: Sporo rozpogodzeń na niebie w Poznaniu, ale chmury będą jednak dziś przeważać na niebie. Na termometrach zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach. Maksymalnie zobaczymy 13 stopni. Wiatr jest silny, ciśnienie poniżej normy, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda jednak niekorzystnie będzie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem 12 stopni i może przelotnie popadać. W nocy też, a na termometrach 10 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin. Hity
2: na maksa. Dzień dobry po 11 w RMF Max. Mamy dzisiaj dzień jaja. Czyli kalendarz sam podpowiada, żeby nie brać w piątek wszystkiego na serio. Zostańcie ze mną, do weekendu już naprawdę bliżej niż dalej. I do południa z wami jestem w RMF Max. Tu Fiołas. Siemano.

A kto teraz jest na Starym Rynku w Poznaniu, niech zrobi hałas i podniesie rękę. Mrozu i Kacperczyki za nami w RMF Max. Mówiłem przed 11, że o 11 rozpocznie się układanie wielkiego dywanu z wrzosów w kształcie poznańskich koziołków. No i układanie napisu PBO, czyli skrótu od poznańskiego budżetu obywatelskiego, bo do głosowania w tym budżecie ta akcja ma zachęcać. No i widzę, że tutaj sporo osób się zebrało. Niektórzy albo przekonali szefa, że ta przerwa w pracy jest bardzo ważna, albo wzięli wolne, no bo niektórzy urlop biorą na dentystę, inni, żeby z wrzosów układać coś na Starym Rynku. Może to PBO to wcale nie poznański budżet obywatelski, a przerwa biurowa obowiązkowa. RMF Max. RMF Max. Obowiązkowo róbcie teraz głośniej. Daddy Yankee, Snow.

0: Armin w RMF Max. Przyznam się wam, że przy tych kwotach naprawdę odpływam. No bo dziś w RMF Max wygrać można 1 100 000 zł. Ja nie mogę zagrać, ale tak sobie myślę, że gdybym miał tę kasę, to nie myślałbym o jachcie. Prędzej zadzwoniłbym do bliskich i powiedział: pakujcie się, mam pomysł. A potem byśmy pojechali i bym tylko pytał: na co masz ochotę, na co masz ochotę? Tak może wyglądać wasze życie teraz. 5 000 zł minimum mamy dzisiaj w sejfach, a wygrać można nawet 1 100 000 zł w złotej kumulacji RMF Max. Wystarczy tylko jeden SMS za 4,92 zł. Wyślij go, a potem ciesz się życiem. 7467. Na nowy numer wysyłasz SMS o treści Max i już grasz o nawet 1 100 000 zł. 7467. SMS o treści Max. RMF Max.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
12: A wiesz dlaczego?
11: No właśnie nie.
12: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
11: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
12: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
11: Swanson?
12: Mądra suplementacja już od 57 lat.
11: To brzmi jak przemyślany wybór.
13: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
17: Mamo, ten bohater jest dziwny.
18: Nie lubisz go?
17: Lubię i to jest najdziwniejsze.
19: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: I po reklamie.
21: Ania, Krysia,

gitarka w tym numerze robi największą robotę. Fast Boy i Music Sounds za nami w RMF Max. No i za dobrą robotę trzeba pochwalić, więc no, żeby nie było, że ciągle tylko krytykujemy. Poznań mocno inwestuje w doświetlanie przejść dla pieszych. Niedawno, jeszcze parę lat temu, były tylko 22 zebry tak doświetlone. Teraz jest już ich prawie 170 i kolejne do końca roku będą doświetlane specjalnymi oprawami LED, żeby no, jesienią i zimą, kiedy ciemno jest w zasadzie większą część dnia, lepiej było widać przechodniów. No i brawo, no i świetnie, cały system kosztował prawie 7 milionów złotych, ale warto. Warto jeszcze tylko przypomnieć kierowcom, że i tak nie zobaczycie pieszego, jeśli gapić się będziecie w telefon. A za korzystanie z telefonu w samochodzie, nawet na czerwonym świetle, policjanci wlepiają mandaty. Trwa akcja policji do niedzieli, więc telefon na bok, muza głośniej i jedziemy dalej. Temper City, Self-Aware w RMF Max.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Neonet, Neonet.
11: To korzyści pełen sklep.
10: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
12: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
18: Sporo rozpogodzeń na niebie w Poznaniu, ale chmury będą jednak dziś przeważać na niebie. Na termometrach zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie zobaczymy 13 stopni. Wiatr jest silny, ciśnienie poniżej normy, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda jednak niekorzystnie będzie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem 12 stopni i może przelotnie popadać, w nocy też, a na termometrach 10 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
19: RMF Max.
0: RMF Max Poznań.

0: Cię.
1: Sobel i kochasz w RMF Max. Żebyście się w ten weekend nie zgubili, to trzeba mieć na końcu latarnię morską. I niech to będzie niedziela, godzina 16. Co? Możemy się tak umówić? To niech będzie wasza latarnia morska. Co by działo się po drodze? Łapiemy się w RMF Max o 16 w niedzielę. Fiołas i Anka, zapraszamy na różowy dywan, a ja dziękuję wam za cały tydzień. Weekend już na wyciągnięcie ręki, a doprowadzą was do niego Aśka i Irek już za moment. Miłego popołudnia. Cześć!

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
9: Bo do soboty 10 października na

0: stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widziałam żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Poznań 93 i 5 FM.
5: Studio RMF Max Poznań na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Wczoraj wieczorem ten mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Także dzisiaj decyzja o areszcie dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że chce zrobić coś złego w swojej szkole. Za co odpowie?
6: Za kierowanie gruźb karalnych grożą mu maksymalnie 3 lata więzienia. Znacznie surowsza kara grozi 19-latkowi z Ostrołęki, który usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, ale jak przekazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy.
5: To był Michał Krasoń.
3: Słuchacie RMF Max Poznań.
5: Wielkopolski kurator oświaty Igor Marek Bykowski zaapelował do dyrektorów szkół o pilny przegląd procedur bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o kontrolę wejść, ograniczenie dostępu osobom nieuprawnionym oraz sprawdzanie zasad alarmowania i ewakuacji. Do 22 października szkoły mają omówić i przećwiczyć reagowanie na sytuacje kryzysowe. Kurator podkreśla, że placówki pozostają bezpieczne, a działania mają lepiej przygotować je na ewentualne zagrożenia. Jesienna fala zachorowań dopiero przed nami. Z danych sanepidu wynika, że liczba przypadków grypy rośnie powoli. Przemek Wałczyński ma przed sobą raport za ostatnie miesiące. Przemku, jak to wygląda w liczbach?
7: We wrześniu testy antygenowe wykazały 152 przypadki grypy. W sierpniu było ich 99. Dla porównania, w styczniu wykryto ponad 19 tysięcy zakażeń, a w lutym aż 26 tysięcy. Na razie nie widać początku jesiennej fali. Rośnie za to liczba zakażeń COVID-19. We wrześniu było takich przypadków 310, a wcześniej 87. Niepokoją także dane dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu A. Od początku roku odnotowano już ponad 250 przypadków, dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
5: Od jutra w Poznaniu będziecie mogli pośmigać na łyżwach. O tym mówimy Wam dziś we fleszach RMF Max i zachęcamy. W tym roku ślizgać się będzie można także w hali na Wildzie, która latem służy m.in. do jazdy na rolkach.
8: Po usunięciu tych urządzeń, które były wykorzystywane przez badmintonistów i przez rolkarzy i po zamrożeniu tafli, też już jesteśmy gotowi do tego, żeby od soboty wpuścić mieszkańców na lodowisko. I tutaj ważna informacja, pierwszego dnia lodowisko w hali sportowej Wilda będzie czynne od 16, a w kolejne dni już normalnie tak zgodnie z rozkładem od rana, natomiast nad Maltę zapraszamy codziennie od godziny 8 rano.
5: Mówił Filip Borowiak z Posiru. I na koniec do godziny 14 można wykonać bezpłatną mammografię w Wielkopolskim Centrum Onkologii przy ulicy Strzeleckiej w Poznaniu. Badanie jest skierowane do kobiet od 45 roku życia. Na miejscu można także nauczyć się samobadania piersi, przeanalizować skład ciała i skorzystać z porady dietetyka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
5: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym, ale padać nie powinno. Będzie jednak mocniej wiało. Ciśnienie pozostanie niskie, a jakość powietrza oceniana jest jako dobra. Wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego. Termometry pokażą dziś maksymalnie 13 stopni. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
10: Bardzo lubię takie piątki, kiedy przychodzimy i od razu mówimy o wielkich pieniądzach.
11: Słuchajcie, dzisiaj dwa razy możesz zostać milionerem.
10: Pierwszy finał. Dosłownie za chwilę macie ostatnie 4 minuty, żeby się zgłosić. Ostatnie 4 minuty do losowania tego dzisiejszego szczęśliwego numeru.
1: By zagrać o milion, trzeba 1 100 000. Trzeba teraz wysłać SMS o treści MAX na numer 7467 albo zgłosić się przez nasze www.rmfmax.pl.
10: 4,92. Tyle kosztuje wysłanie hasła MAX pod szczęśliwy numer 7467.
1: Ostatnie już 3 minuty, by zgłosić się do gry o wielkie pieniądze. RMF MAX. Wyślij MAX na 7467.

0: www.carpettv.pl.
1: Co to jest za piątek?
2: Jak ja się cieszę, że ja przy tym jestem. Słuchajcie, dwa finały dzisiaj. Dwa razy można zostać milionerem. No więc nie czekajmy, dzwońmy. Nie wiem, co teraz robicie, drodzy słuchacze, ale dzwonią pieniądze. I to jest argument, żeby odebrać to połączenie. To jest też argument, żeby odebrać porządną sumę. Już mamy pierwszy sygnał, maksymalnie 6 czekamy, ale nie jest to potrzebne. Dzień dobry, witamy w złotej kumulacji. Tutaj Daniel Dyk, dzwonię w sprawie sejfów. Z kim mam przyjemność? Czy ja usłyszałem Krzysztof?
3: Tak, zgadza się.
2: Cześć Krzysztofie, bardzo miło, że na ciebie trafiło. Czy ja słyszę, że jesteś gdzieś w trasie, jedziesz samochodem, możesz się zatrzymać, bo w grę wchodzą ogromne pieniądze, a więc i pewnie ogromne emocje. Nie chciałbym, żebyś przegapił czegoś ważnego na drodze.
3: Spokojnie, możemy rozmawiać.
2: Możemy rozmawiać, dobrze. To porozmawiajmy o ogromnych pieniądzach. 1 100 000 czeka w jednym sejfu i ja cię pytam, w którym? Wybierz numer sejfu od 1 do 30.
3: Niech będzie 30.
2: Sejf numer 30. Jest twój. Dobrze. Ja już się tutaj przygotowuję do negocjacji, bo wiesz, że one są ważnym elementem naszych rozmów, ale chciałbym wiedzieć, gdzie jesteśmy, w jakiej części kraju?
3: W okolice Zielonej Góry.
2: I stamtąd jesteś?
3: Tak, tak.
2: Okej. Okay. No to tutaj powiem ci Góra Zielonych. Tego życzę, żeby trafiła do Zielonej Góry i proponuję całkiem niezłą górkę. 10 tysięcy złotych. To jest naprawdę gruba ilość 100 złotówek.
3: Nie, zostanę przy sejfie.
2: Poczekaj, ale zastanów się, bo pamiętaj, 1 100 000 to jest oczywiście maksimum i być może takie pieniądze są w twoim sejfie, ale musimy pamiętać, że w sejfie numer 30 może być także kwota minimalna. 5 tysięcy złotych, a ja tutaj dwa razy przebijam to. Nawet nie rozważysz?
3: Nie, powiem szczerze, że tak myślałem, tak sobie obiecałem, że jak zadzwonicie, to wybiorę sejf i przy tym zostaniemy.
2: Oczywiście wiele razy to słyszałem, nie wątpię w twoje słowa, ale 12 tysięcy może zmienić takie podejście?
3: Nie, zostaniemy przy sejfie.
2: No to brzmi to zdecydowanie, ale chciałbym usłyszeć, jaka jest ostateczna decyzja. Tu już kończę negocjacje, 12 tysięcy.
3: Ostatecznie otwieramy sejf numer 30.
2: Mamy to, otwórzmy. Zobaczmy, co jest w środku. Słuchajcie, to jest pierwszy piątkowy finał. To jest cudowna wiadomość przekazać, że no jest więcej niż kwota minimalna. Krzysztof z Zielonej Góry wygrał dzisiaj 6 tysięcy złotych. Słyszę, że cały czas jedziesz, więc dorzucam przez antenę. Te pieniądze trafiają tam na fotel pasażera do ciebie. A dokąd jedziesz, jeżeli mogę jeszcze zapytać?
3: Do Żagania.
2: Myślałem, że powiesz teraz to do sklepu, teraz to do restauracji, teraz to jadę szaleć za 6 tysięcy złotych. Krzyśku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, gratulujemy, dziękujemy za te ogromne emocje. Pierwszy finał za nami, ale to nie koniec emocji na dzisiaj, bo przed nami jeszcze jedna szansa na 1 100 000 złotych. To ja już trzymam kciuki, a szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Pierwsze wielkie finansowe emocje już za nami. Krzysztof z okolic Zielonej Góry postawił na sejf i wygrał. Wygrał 6 tysięcy złotych. Ale my naprawdę, naprawdę chcemy wam rozdać jeszcze więcej pieniędzy. W drugim finale dzisiaj, po wyborze sejfu, minimum to 85 tysięcy w złocie albo w gotówce. Tu wybór będzie należał do was. Dajcie sobie szansę na taki super piątek z wielką wygraną. www.rmfmax.pl albo SMS o treści MAX pod szczęśliwy numer 7467 za 4,92. Powtórzmy to jeszcze raz. MAX niech leci teraz pod 7467. Możesz wejść też przez naszą stronę www.rmfmax.pl.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
10: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Radek.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Hey, it's Dua Lipa.
19: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Poznań 93,5 FM.

0: Axwell i Bon w RMF Max. Żadne zaskoczenie, no przecież gramy wam hity na maksa. Ale są takie miejsca, w których absolutnie byśmy się nowości nie spodziewali.
1: A są nowości na cmentarzu. Nowe czerwone kosze na zużyte baterie, tak zwane elektrośmieci. Bo teraz na cmentarzach znicze coraz częściej nie płoną, tylko się świecą bateriami, no i te baterie potem trzeba gdzieś wyrzucić, stąd te kosze.
0: Ekologia by wzrosła na cmentarzu, jakby na tym koszu było napisane kaucjomat. Wszyscy zwracaliby z nadzieją na 50 groszy.

0: Prognozę pogody to wam może podać każdy, ale taką opowieść tylko Asia.
1: Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.
0: To przez pierogi z kapustą.
1: No tak, bo przecież święta za 76 dni.
0: A prognoza pogody najświeższa, za chwilę zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
6: Kochanie, słyszałeś to?
7: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
6: Duch?
7: To Halloween w Zamku Książ.
8: Miało być trochę strasznie.
6: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
7: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
6: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
7: Wracamy?
6: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
9: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
18: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
19: I po reklamie.
20: Jestem Radek, a to moja ekipa.
21: Ja też dołączam.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
2: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym, ale padać nie powinno. Będzie jednak mocniej wiało. Ciśnienie pozostanie niskie, a jakość powietrza oceniana jest jako dobra. Wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego. Termometry pokażą dziś maksymalnie 13 stopni. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.

0: Piosenka się skończyła, ale zachwyty ciągle unoszą się w powietrzu. Alicia Keys, wow. I Jay-Z w RMF Max.
1: Gładka skóra, pełne usta, niewielki nos, duże oczy, wysoko zaznaczone kości policzkowe i wyraźna linia żuchwy. Do tego ani jednej zmarszczki i tak wygląda dzisiaj piękno według Instagrama, TikToka i sztucznej inteligencji.
0: Wow, to jest taki cyfrowy kanon piękna, więc ja tylko chciałem przypomnieć, że jeśli chodzi o piękno i cyfry, to wiek jest tylko liczbą.
1: Ale to dotyczy tylko nas, dziewczyny.
0: Jak chcecie mieć fajny weekend, chłopaki, to proszę w tej sprawie już nie dyskutować. Flash za chwilę o 13.
2: Reklama. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło Ekstra Łaciate 200 gramów za pół ceny 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Naturprodukt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę.

0: tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
1: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
2: Cześć, jestem Angelika.
3: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
4: Cześć kochani, z tej strony Klao.
5: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Poznań 93 i 5 FM.
7: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody o 13. Paulina Gołąb, zapraszam. Wybitna południowoafrykańska prawniczka, obrończyni praw człowieka Navante Mnavi-Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Została wyróżniona za obronę porządku prawnego, za karanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
8: Mnavi-Pillay zyskała światowe uznanie, szacunek, przede wszystkim dlatego, że walczyła o to, aby uznać zbrodnie wojenne za rzeczy, którym należy ich kara. To nie zawsze było oczywiste. Jako sędzia i przewodnicząca Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy doprowadziła na przykład do historycznego orzeczenia, w którym gwałt i przemoc seksualną uznano za narzędzia ludobójstwa i za zbrodnie przeciwko ludzkości.
7: O czym informował Krzysztof Berenda.
6: To jest RMF Max Poznań.
7: Minęła 13, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Postępują prace przy budowie mostu Chrobrego. Na północnej części przeprawy zamontowano już wszystkie podpory i stalową konstrukcję. Trwają prace przy zbrojeniu i deskowaniu płyty mostu. Kierowcy, info dla was. Od wtorku zmieni się organizacja ruchu na ulicy Wyszyńskiego. Wyłączona zostanie jezdnia południowa między mostem a przystankiem Katedra, a ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jezdnią północną. Zwracajcie uwagę na znaki. Specjaliści od turystyki z całego świata zjechali do Poznania. Goście przez dwa dni zwiedzali nasze miasto i smakowali lokalnej kuchni.
9: Valentina Nabięcki from Germany. So my aim is to get to know...
10: Przyjechałam tutaj, żeby poznać potencjalnych partnerów i sprawdzić, co mogą mi zaoferować. Pracuję dla tur operatora, dlatego cały czas chcemy rozwijać i wzbogacać naszą ofertę, a Poznań bardzo mi się podoba. Miałam okazję wziąć udział w aktywnym zwiedzaniu miasta. Byliśmy m.in. na wycieczce rowerowej wokół Jeziora Maltańskiego. Popływaliśmy łódkami i mieliśmy wiele innych aktywnych atrakcji. To naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie i ciekawe miasto.
7: Z przedstawicielami biur podróży z Niemiec i Holandii rozmawiał Przemek Wałczyński. To największe tego typu spotkanie branży turystycznej w Polsce. Choć termometry pokazują kilkanaście stopni powyżej zera, w Poznaniu trwają przygotowania do otwarcia miejskich lodowisk. Obiekty oficjalnie rozpoczną sezon już jutro, a przygotowania do uruchomienia lodowisk ruszają jednak znacznie wcześniej.
11: Trwa to kilka tygodni, natomiast mamy już tę operację przećwiczoną wiele razy, więc praktycznie są to takie działania standardowe. Zdecydowanie łatwiej jest, jeżeli lodowisko jest w hali namiotowej, jeżeli jest troszeczkę zimniej, ale nasze agregaty radzą sobie także w takich warunkach.
7: Mówił Filip Borowiak z Posiru. I na koniec tego flesza jeszcze info dla tych, którzy już nie mogą doczekać się świąt, a tacy na pewno są. Świąteczny jarmark na targach rozpocznie się 14 listopada i potrwa do 20 grudnia. Na odwiedzających czekać będą liczne stoiska, koncerty, wydarzenia specjalne oraz propozycje dla całych rodzin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: I słońce i chmury będą nam towarzyszyły w Poznaniu do wieczora, choć późnym popołudniem na niebie według synoptyków możemy spodziewać się tylko chmur. Wiatr jest jeszcze dość silny, ciśnienie poniżej normy, a jakość powietrza dobra. Wychodząc z domu warto się cieplej ubrać, termometry maksymalnie pokazują 13 stopni, ale temperatura odczuwalna przez wiatr może być niższa. Wieczorem mogą przydać się parasole i w nocy też. W nocy na termometrach 11 stopni i zachmurzenie duże.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
13: Czy słyszą nas rodzice nastolatków?
14: Zwłaszcza chłopców.
13: Coś, co kosztuje nas najwięcej i my musimy za to płacić, bo oni tego chcą.
14: O tym za moment w RMF Max.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Czy wy też lubicie takie sytuacje, w których niewiele trzeba robić, a zgarnąć można wielkie pieniądze?
1: Uwielbiamy takie sytuacje i dlatego dajemy wam taką szansę w złotej kumulacji.
0: Najważniejsze, by pamiętać szczęśliwy numer SMS. Max wysyłacie na 7467. SMS o treści Max na 7467. Koszty? Kto by się przejmował? 4,92. Tyle kosztuje SMS, a dzięki niemu można wygrać
1: 1 100 000 złotych. To jest dzisiaj opcja maksimum, ale opcja minimum też brzmi super kusząco, bo minimum w drugim finale w sejfach to 85 000 złotych.
0: Nazywamy się RMF Max. W treści wpisujecie Max, więc skupmy się na tych największych kwotach i teraz zgłoś się do złotej kumulacji. Wyślij Max na 7467 albo wejdź na www.rmfmax.pl. Tam mnożą się super okazje, a wszystko po to, by wygrać te szalone kwoty.
1: 1 100 000 złotych albo minimum 85 000.
0: Ja bym wysłał Max na 7467.
2: Reklama. Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. I po reklamie.
3: Grzegorz,
4: Asia, Martyna,
5: Lady Gaga.
6: Z tej strony modelki
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Poznań 93 i 5 FM.

0: właśnie teraz biłbym brawo na koncercie Bledki. Tak wam gramy w RMF Max, że normalnie oklaski dostaję całe popołudnie. Brawo.
1: Rodzice nastoletnich chłopców trzymają się za portfele.
0: To ja między innymi.
1: 200 zł za trwałą na czubku głowy i wygolone boki płacą co miesiąc, bo tego chcą ich synowie.
0: Ale my to robimy po to, żeby byli zdrowsi. Bo to jest 200 zł za brokuła.

0: pogodę, gramy w RMF Max same słoneczne numery.
1: Ja dodatkowo chciałem przypomnieć, że to co prawda jest październik, ale były takie październiki, że pierwszą literą po P było I. I właśnie ten rebus rozwiążemy za chwilę razem z prognozą pogody. Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT, klasyka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. Domitech.pl, twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
13: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
14: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznaj 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
8: I słońce, i chmury będą nam towarzyszyły w Poznaniu do wieczora, choć późnym popołudniem na niebie według synoptyków możemy spodziewać się tylko chmur. Wiatr jest jeszcze dość silny, ciśnienie poniżej normy, a jakość powietrza dobra. Wychodząc z domu warto się cieplej ubrać, termometry maksymalnie pokazują 13 stopni, ale temperatura odczuwalna przez wiatr może być niższa. Wieczorem mogą przydać się parasole i w nocy też. W nocy na termometrach 11 stopni i zachmurzenie duże.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.

0: Mamy dzisiaj piątek w RMF Max, że nawet Mio i Zalia napisali o tym piosenkę.
1: Czuję się, jakbym wypił kawę z najpopularniejszego ekspresu w całym internecie, bo to się świetnie klika, musicie o tym wiedzieć. Ekspres do kawy zużył 1 terabajt danych w 10 dni, bo to inteligentny ekspres podłączony do sieci.
0: No tam jest taki duży wyświetlacz w tych ekspresach, że aż kusi, żeby sobie seriale pooglądać.
1: Tak do kawki.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
2: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM. Still hold me better
1: at night. W studio RMF Max Poznań na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Rządowy program Ceny paliwa niżej nie uchronił nas przed wyraźnymi podwyżkami na stacjach paliw. Od północy litr 95 będzie kosztował 6,97, a diesla 8,06 zł, a w przyszłym

0: tygodniu będziemy płacić jeszcze więcej.
1: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
0: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: We fleszu RMF Max ważne info dla pasażerów komunikacji miejskiej w Poznaniu. W niedzielę na ulicy Warszawskiej prowadzone będą prace pielęgnacyjne przy torowisku tramwajowym. W związku z tym tramwaje linii 6, 7 i 8 przez cały dzień dojadą tylko do pętli Zawady. Na trasie Rondo Śródka Warszawska Miłostowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa T6. Autobusy będą kursować co 12 minut. Szczegóły znajdziecie na stronie ZTM-u. Poznański Teatr Tańca świętuje wyjątkowy jubileusz z okazji setnej rocznicy urodzin jego założyciela. Wspólnie z Teatrem Wielkim i Szkołą Baletową przygotował specjalny program wydarzeń.
3: U nas w Polskim Teatrze Tańca 14 października o 18 odsłonięcie pomnika pod tytułem Tlen, który jest dedykowany Konradowi Drzewieckiemu. I dlaczego Tlen akurat? No są w sumie dwa powody. Jeden to taki, że my wyobrażamy sobie tę nazwę Tlen jako taki skrótowiec, który można też rozwijać. T jak taniec, L jak lekkość, E jak energia i N jak nowatorstwo. To są wszystko pojęcia skojarzenia właśnie z Konradem Drzewieckim.
0: Mówiła rzeczniczka Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Anna Koczorowska. Rocznicowe wydarzenia zaplanowano na najbliższą środę, łącznie w trzech różnych lokalizacjach. Od 60 lat trwa współpraca Poznania i Brna i ten jubileusz był inspiracją twórców programu tegorocznych Dni Kultury Czeskiej w naszym mieście. Wydarzenie już trwa, a na co warto się wybrać, to krótko powie wam Przemek Wałczyński.
4: Można m.in. poznać bliżej Wacława Havla, oglądając wystawę jego fotografii i wybrać się na spektakl oparty na jego dramacie. Biblioteka Raczyńskich zaprasza na spotkania z czeskimi pisarzami, na wystawę o architekturze Brna, a także na opowieść o losach żydowskiej dziewczynki z Pilzna. Będą również komiksy i rozmowy o historii Czech. Wydarzenia odbywają się m.in. w Bibliotece Raczyńskich i Kolegium Majus UM, a wstęp na wiele tych wydarzeń jest bezpłatny.
0: To był Przemek Wałczyński. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla was we fleszu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam już o 15. A teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Zachmurzenie zmienne, umiarkowane i duże utrzyma się dziś w Poznaniu. Do wieczora możliwe są jeszcze przejaśnienia, ale później niebo całkowicie zasłonią chmury. Wiatr będzie umiarkowany do silnego, a ciśnienie poniżej normy. Jakość powietrza jest dobra. Termometry pokażą dziś maksymalnie 13 stopni, jednak przez wiatr temperatura odczuwalna może być niższa. Wieczorem i w nocy miejscami możliwy jest deszcz, dlatego warto mieć przy sobie parasol. W nocy na termometrach 11 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: To jest fajne na teraz. O, piątek po południu.
7: Najlepsze jest bo już jest prawie weekend.
6: Jak Irek, a z innych samogłosek jeszcze jak Asia, jak RMF Max. Wiem, że jesteśmy na R, ale inaczej by nie pasowało. Asia Meus, Irek Jakubek.
7: Dzień dobry.
6: Ale to fajnie.

0: Najlepsze rytmy weekendu macie już w piątek po południu tu w RMF Max.
1: A od nowego roku mamy wszyscy zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Prohibicja od 22 do 6, tak wczoraj zdecydował Sejm. Teraz tylko pytanie, czy prezydent tą ustawę podpisze?
0: Myślę, że mu w sprawach antyalkoholowych ręka nie zadrży. Bo jak ci w tym temacie ręka trochę drży, to trochę nie najlepiej wygląda.

0: Nie czekamy ani chwili dłużej. I właśnie teraz specjalnie dla Was odpalamy rundę bonusową.
1: 1 100 000 w jednym z sejfów złotej kumulacji. 1 100 000 teraz wygrać trochę łatwiej, bo teraz łatwiej wejść do finału. Każde zgłoszenie będziemy mnożyć przez 9 minut razy 499.
0: Dzisiaj w kalendarzu 9 dzień października. Runda bonusowa trwa 9 minut, a mnożnik to 499, bo dziewiątka symbolizuje przestrzeń na nowe otwarcie.
1: Zaryzykuj 492, bo tyle kosztuje to zgłoszenie, i wyślij SMS o treści MAX na numer 7467.
0: Albo zgłoś się przez www.rmfmax.pl, tam też mnożymy Twoje szanse.
1: Zwiększamy szanse na 1 100 000. MAX 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5

0: piątek, w pracy już się tańczy. Tak wam gramy w RMF Max. No i sensacyjna informacja. PKP likwidują tory.
1: Co ty mówisz?
0: Na dworcu w Mysłowicach na razie likwidują tory. Już nie będzie toru pierwszego, toru drugiego przy peronie pierwszym, tylko każdy tor to będzie osobny peron.
1: Czyli żebym dobrze zrozumiała, jak na dworcu jest 5 peronów,
0: tak,
1: na każdym po 2 tory,
0: tak,
1: to teraz będzie 10 peronów.
0: Tak, żebyś miała łatwiej i żeby spełnić obietnice wyborcze, że wybudują kilka peronów na już istniejących dworcach. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Armin van Buuren i jeszcze lepszy piątek po południu z RMF Max. Jakby tak kogoś kusił urlop na żądanie na poniedziałeczek, to ja widziałem prognozy pogody na przyszły tydzień. Odradzam.
1: A wszystkie weekendowe prognozy pogodowe dostaniecie od nas już za moment. Bądźcie blisko RMF Max.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Czyta lektor AI.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Poznań 93,5 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
4: Zachmurzenie zmienne, umiarkowane i duże utrzyma się dziś w Poznaniu. Do wieczora możliwe są jeszcze przejaśnienia, ale później niebo całkowicie zasłonią chmury. Wiatr będzie umiarkowany do silnego, a ciśnienie poniżej normy. Jakość powietrza jest dobra. Termometry pokażą dziś maksymalnie 13 stopni, jednak przez wiatr temperatura odczuwalna może być niższa. Wieczorem i w nocy miejscami możliwy jest deszcz, dlatego warto mieć przy sobie parasol. W nocy na termometrach 11 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest sygnał do wymarszu. Najlepszy sygnał do wymarszu od LMFAO. Dla tych, którzy słuchają w pracy RMF Max, idźmy już wszyscy do domu.
1: Ale amen. Zanim jeszcze pójdziemy, to musicie to wiedzieć, bo już wiemy, jakie jest najgorsze miejsce do trzymania pieniędzy w domu, w sensie gotówki w domu.
0: No.
1: Pod materacem.
0: Ło, to była jedyna opcja, żeby spać na pieniądzach.
1: Dużo wszystkiego na ten weekend.

0: 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na MediaExpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia unijnych dotacji przy finansowaniu szkoleń prowadzonych przez jego firmę. Takie zarzuty prokuratura chce postawić Łukaszowi Mejzie. Poseł sam złożył wniosek, w którym zrzekł się immunitetu. Tak to tłumaczył.
1: Szanowni Państwo, ja stanę przed sądem naprzeciwko prokuratora i dowiodę niewinności. Dowiodę tego, że te wszystkie zarzuty są fikcyjne, a prokurator działa na wyraźne polityczne zlecenie.
0: Oznacza to, że Łukasz Mejza stanie przed sądem. Jeśli zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów i wyłudzeń zostaną potwierdzone, posłowi grozi nawet 8 lat więzienia.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 15, a to dobra pora, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. Hamujemy na Lutyckiej, Lechickiej i Bałtyckiej, też na Niestachowskiej i Wawrzyńca. Większy ruch na Głogowskiej, Hetmańskiej, Królowej Jadwigi, Baraniaka i przed rondem Śródka. Kierowcy, uważajcie, bezpiecznej i spokojnej drogi. Brakuje krwi w Poznaniu, alarmuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Nie zastąpi jej żaden lek, a pomóc może prawie każdy. Co należy wiedzieć przed oddaniem krwi, to wie Przemek Wałczyński.
3: Najważniejsze, to nie boli i w praktyce nie różni się niczym od wizyty w przychodni, gdy idziecie na szczepienie. Proces jest nieco dłuższy, ale korzyści z waszej decyzji od

0: czuje więcej osób. Obecnie wskaźnik zapasów w centrum przy Marcelińskiej na czerwono mruga przy grupach z minusem, czyli 0 RH-, ARH- i BRH-. Brakuje również krwi ARH+. Jeżeli nie wiecie, jaką macie grupę, to nic nie szkodzi, bo krew może oddać każdy. Ważne, aby być zdrowym i mieć co najmniej 18 lat. Możecie umówić się na wizytę stacjonarnie przy Marcelińskiej albo złapać kursujący po Poznaniu czerwony krwiobóz.
1: Nie macie pomysłu na aktywny weekend? Co powiecie na jazdę na łyżwach? Jutro otwarte zostaną ślizgawki na Malcie, a także w hali na Wildzie.
2: Dwa lodowiska sezonowe i te lodowiska sezonowe, czyli Malta i w hali sportowej Wilda, to są lodowiska, które od rana do wieczora służą wyłącznie na ślizgawki dla mieszkańców. Tutaj musimy tylko pamiętać o przerwach na czyszczenie lodu. To są takie półgodzinne przerwy kilka razy w ciągu dnia. Natomiast jeżeli ktoś chciałby skorzystać z dużego lodowiska pełnowymiarowego, ono jest na Chwiałce, trzeba wejść na stronę obiektu, otworzyć sobie grafik i zobaczyć, w jakie dni i w jakie godziny są ślizgawki.
1: Mówił Filip Borowiak z Posiru. Oprócz miejskich lodowisk zimą pojawią się także mniejsze, między innymi na Starym Rynku czy obok Stadionu Miejskiego. I na koniec tego flesza, Poznań świętuje Międzynarodowy Dzień Napraw. 16 października mieszkańcy mogą przywieźć odpady do jednego z gratowisk i odebrać w zamian sadzonkę wrzosu. Liczba roślin jest ograniczona, więc akcja potrwa do wyczerpania zapasów. Organizatorzy zachęcają też, by oddawać sprawne, niepotrzebne rzeczy do punktów Drugie Życie Rzeczy, gdzie mogą znaleźć nowych właścicieli.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Popołudniowy flesz sportowy RMF Max. Rozpoczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz wygrał mecz z legendą Nowakiem Dżokowiczem i awansował do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Jaki wynik?
5: 6-4, 6-3. Na dwa razy udało się przełamać serwis Dżokowicza w tym meczu. Hurkacz grał odważnie, dość często też wędrował pod siatkę i zdobywał dzięki temu też punkty. No bardzo dobrze serwował. Efekt to choćby 13 asów serwisowych.
4: Mówił Patryk Serwański, ale to nie koniec tenisowych emocji na dziś, bo ćwierćfinałowy mecz China Open gra właśnie Iga Świątek. Przeciwniczką Polki Elis Mertens, która wygrała pierwszego seta. W drugim Polka ma sporo problemów, ale walczy o każdą piłkę. Po reprezentacyjnej przerwie wraca piłkarska ekstraklasa. O 18.00 Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. O 20.30 Raków zmierzy się z GKS-em Katowice.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Mocniej wieje w Poznaniu i ten wiatr utrzyma się do wieczora. Do wieczora synoptycy prognozują na niebie sporo chmur, miejscami niewielkie przejaśnienia mogą się pojawić, a na termometrach maksymalnie 13 stopni. Ciśnienie pozostaje niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem i w nocy może przelotnie popadać, a na termometrach zobaczymy 11 stopni. A jutro do południa zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady, ale w drugiej części dnia miejscami może się przejaśniać. Na termometrach 14 stopni.
6: Na początek tego pięknego popołudnia proponuję kalambury.
1: Oho.
6: Co to jest? Rymuje się z wrzątek, kątek, początek.
1: Nie jest to trudne. Piątek!
6: To jest piątek, drodzy państwo. Witamy się w ten piątek. Michał Siwek.
1: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy. Cześć!
6: Siemano!

0: Jest piątek, no to muszą być takie bęgery w RMF Max, ale mamy też dla was coś totalnie wyjątkowo specjalnego, bo tak sobie pomyśleliśmy, że są numery, do których dobrze się wraca, szczególnie w piątek z roboty. Akon i Lonely.
1: My to sobie wewnętrznie, redakcyjnie nazywamy muzycznymi perełkami. Nie wiem, można tak
0: powiedzieć?
1: Już tak powiedziałem, no trudno.
0: Poszło.
1: Już także... poszło.
0: I słuchajcie, Akon i Lonely to jest numer, który no, mnie się kojarzy z takimi spacerami ze złamanym sercem, wiadomo, aha, aha, w jeszcze szkolnych czasach, ale w ogóle ciekawostka na temat tej piosenki jest taka, że Akon napisał ten numer, jak siedział w kiciu. W kiciu, w pudle.
1: Jak gdzie siedział, Justynko?
0: W kiciu.
1: Powiedziałeś w kiciu?
0: Tak,
1: wow, nie słyszałem tego słowa, odkąd byłem dzieckiem i babcia nie wiedziała, jak inaczej nazwać więzienie. No dobrze, no siedział w kiciu, jak to powiedziała Justyna i moja babcia. Pozdrawiam babciu serdecznie. Słuchajcie, Akon i Lonely w takim razie już teraz dajcie głośniej, bo warto przypomnieć sobie właśnie ten klasyk.
2: Poczuj dobry beat.

0: Neptunika w RMF Max, ale my mówimy Neptunica, bo tak Neptunica pewnie mówimy? By powiedział Nowak Dziokowicz, który właśnie przegrał z Hubertem Hurkaczem 6-4, 6-3.
1: Brawo, panie Hubercie.
0: W drugiej rundzie turnieju ATP w Szanghaju.
1: A to ja myślałem, że w tenisa. RMF Max.
2: Reklama. Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
3: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
3: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: I po reklamie.

0: Roxy Węgiel, która pięknie wciska nam kit.
1: Co? Jak kit?
0: Błękit. A, błękit od Roxy Węgiel. Tak, o. Ten żart padł.
1: Czy warto było?
0: Nie przecierajcie uszu ze zdumienia. Nie warto było raczej. Ja oceniam, że nie warto było, ale cóż, poszło. Słuchajcie, obiecaliśmy wczoraj, że wam się przydamy dzisiaj wreszcie na coś jako RMF Max, jako radio i pytaliśmy was o rzeczy, o których musicie dziś pamiętać.
1: Tak jest, zbieraliśmy głosówki na Messengerze RMF Max, więc jeśli wczoraj się zgłaszaliście, to warto, żebyście teraz byli z nami z kanałem nadawczym do 18, bo te przypomnienia dla was będą się pojawiać. Tak, żeby ze wszystkim się przed weekendem wyrobić i no i o tych miłych rzeczach też pamiętać.
0: A tymczasem Somber i My Body Isn't Ready, numer akurat, którego nigdy nie zapominamy.

0: Dainor w RMF Max, a ja, mimo że jest piątek, to jednak się cieszę, że odpaliłam jeszcze teraz maila, bo nie wiem, czy wiesz, Michał, 85 tysięcy złotych dzisiaj jest w sejfie, w złotej kumulacji, minimum. To jest najniższa kwota, jaka w sejfach się znajduje.
1: Ja próbuję to objąć swoim umysłem, ale jest ciężko, bo to jest surrealistyczne, że ktoś odbierze dzisiaj telefon, mam nadzieję, że odbierze, bo ostatnie dwa dni ludzie nie odbierali.
0: To tak,
1: jest,
0: to trzeba odbierać.
1: Ale jeżeli ktoś dzisiaj odbierze w złotej kumulacji i wybierze sejf, no to ma pewność, że minimum 85 tysięcy jest jego.
0: To jest już ciężko sobie wyobrazić, a co dopiero 1 100 000, które też jest w tych sejfach. No słuchajcie, nam jest ciężko to ogarnąć, ale jeśli wy macie pomysł, co z taką kasą zrobić, to teraz trzeba się zgłaszać SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 albo przez rmfmax.pl, też można tam wszystkie szczegóły sprawdzić.
1: Minimum 85 kafli w sejfach, maksymalnie 1 100 000, jest o co grać.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.

0: Sary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
0: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Mocniej wieje w Poznaniu i ten wiatr utrzyma się do wieczora. Do wieczora synoptycy prognozują na niebie sporo chmur, miejscami niewielkie przejaśnienia mogą się pojawić, a na termometrach maksymalnie 13 stopni. Ciśnienie pozostaje niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem i w nocy może przelotnie popadać, a na termometrach zobaczymy 11 stopni. A jutro do południa zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady, ale w drugiej części dnia miejscami może się przejaśniać. Na termometrach 14 stopni.

0: Dokładnie to gra nam teraz w głowach. O tej porze w piątek Naughty Boy i takie beztroskie la la la w RMF Max, ale są rzeczy, o których jeszcze trzeba dzisiaj pamiętać.
1: Wczoraj was o to zapytaliśmy, o czym dzisiaj byście chcieli pamiętać, żebyście nie musieli pamiętać, bo my wam przypomnimy i właśnie teraz przypominamy. I tak. Jedna z wiadomości, które przyszły do nas, głosówek na Messenger RMF Max, była wyjątkowo istotna dla nas i my się obiema rękami pod tym podpisujemy.
2: Nauczony błędami innych uczestników, ja chciałbym, żebyście mi przypomnieli o tym, żebym tuż przed kumulacją miał przy sobie telefon i był gotowy wygrać milion.
0: Oto to. Kto się zgłaszał, niech już trzyma przy sobie telefon, bo po 16 finał złotej kumulacji, a jeśli jeszcze się nie zgłaszaliście, to można. Max wysyłać teraz na 7467 za 4,92.
1: 1 100 000 dzisiaj nawet czeka w sejfach, a minimum 85 000.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić

0: 100%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Znasz już gierki Activity Bar na Gwarnej 9? To ponad 900 metrów atrakcji idealnych na imprezy firmowe i integracyjne. Zorganizuj turniej minigolfa, darta czy shuffleboarda i buduj relacje podczas rozrywki. Sprawdź na gierki.pl, pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
16: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła dzisiaj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Ma to związek z falą agresji wśród młodzieży. Od teraz każda osoba ma być dokładnie sprawdzana przed wejściem do szkoły.
2: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych.
1: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. W każdej klasie mają zawisnąć tablice z numerami alarmowymi. Nauczyciele zostali zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały niepokojących zachowań wśród uczniów. Czym jest pracowniczy plan kapitałowy, jak do niego dołączyć i jak oszczędzać? Już w poniedziałek we Fleszu RMF Max zapraszamy na temat dnia, gdzie wyjaśnimy Wam wszystko razem z naszą ekspertką Martą Damm-Świerkocką, członkinią zarządu PFR, portal PPK.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Jesienna fala zachorowań dopiero się rozpoczyna. Dane sanepidu pokazują, że liczba przypadków grypy stopniowo rośnie. Przemek Wałczyński ma najnowsze statystyki z ostatnich miesięcy. Jak przedstawiają się te liczby?
3: We wrześniu testy antygenowe wykazały 152 przypadki grypy. W sierpniu było ich 99. Dla porównania w styczniu wykryto ponad 19 tysięcy zakażeń, a w lutym aż 26 tysięcy. Na razie nie widać początku jesiennej fali.

0: rośnie za to liczba zakażeń COVID-19. We wrześniu było takich przypadków 310, a wcześniej 87. Niepokoją także dane dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu A. Od początku roku odnotowano już ponad 250 przypadków, dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
1: To był Przemek Wałczyński. Poznański Teatr Tańca zaprasza na wyjątkowe obchody setnej rocznicy urodzin swojego założyciela. O tym mówimy Wam dziś we fleszach RMF Max. W programie przygotowanym razem z Teatrem Wielkim i Szkołą Baletową znalazły się specjalne spektakle i wydarzenia.
2: Wydarzenie, do którego bardzo zachęcam, jeżeli chodzi o naszych partnerów, to jest premiera spektaklu pod tytułem Konrad w Teatrze Wielkim w Poznaniu w choreografii Roberta Bondary. To jest rekonstrukcja najważniejszych baletów, spektakli tańca, które Konrad Żywiecki był choreografem. Także zobaczymy m.in. słynnego Krzesanego.
1: Mówiła rzeczniczka Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Anna Koczorowska. Rocznicowe wydarzenia zaplanowano na najbliższą środę, łącznie w trzech różnych lokalizacjach. Poznańska Cytadela w ten weekend zamieni się w scenę teatralną. Polski Teatr Biuro Podróży zaprasza na spacer performatywny Pamiętać, Zapomnieć. Widzowie podzieleni na małe grupy przejdą ścieżkami parku, oglądając kolejne sceny poświęcone wojnie, ludzkim traumom i nadziei. Premiera w niedzielę o 18.30, a szczegóły na stronie miasta.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem dużym. Miejscami niewielkie przejaśnienia mogą się pojawić, a wieczorem i w nocy też przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie 13 stopni. W nocy słupki rtęci zatrzymają się na 10-11 kresce. Wiatr pozostaje umiarkowany, miejscami silny, a ciśnienie niskie. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
5: Piątek po 15 i już jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej, bo dzisiaj w złotej kumulacji po wyborze sejfu na pewno ktoś zgarnie 85 tysięcy złotych.
6: Ola Filipek, Oleksi Koraj, już zaraz dzwonią, być może do ciebie, trzymaj telefon blisko, a można się jeszcze zgłosić. 7467 to numer, pod który wysyłasz hasło Max za 4,92 z VAT.
5: Max. Nie wiem jak tobie, mnie się już rączki trochę trzęsą. To są naprawdę ostatnie chwile, żeby się zgłosić.
6: 85 tysięcy minimum w sejfach. Takie historie zdarzają się bardzo rzadko, więc zgłaszajcie się śmiało.

0: Akumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mówi się, że życie pisze najlepsze scenariusze, ale my dzisiaj do jednego z nich
2: mówi się, że życie jest nowelą.
1: Możemy dopisać 2 jedynki i 5 zer, bo 1 100 000 to jest nagroda główna i takiej kwoty życzymy tej osobie, do której już teraz dzwonimy.
2: Droga osobo, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, za nami pierwszy sygnał, a czekamy maksymalnie 6, więc radzilibyśmy już powoli szukać telefonu, bo chcielibyśmy przekazać te piękne wieści. Dzisiaj minimum w sejfach jest przeogromne, a przecież główna nagroda, halo, halo. Dzień dobry,
1: hello.
2: Tu Złota Kumulacja, Ola Filipek, Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów, cześć.
3: Cześć.
2: Jak masz na imię?
1: Nawet się synchronizujemy.
2: Halo, halo, jak masz na imię?
3: Jacek.
2: Jacek, wybierz numer sejfu od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: 14
2: jest już twoja. Jacek, no taki powściągliwy trochę w emocjach. Ewidentnie nie wierzy.
1: Jacku, weź głęboki wdech, ponieważ ja jestem ciekaw, czy ty w ogóle masz świadomość, co w tym momencie się wydarzyło, kiedy ty wybrałeś safe numer 14?
3: Nie mam. Myślę, nie, że to... Że nie mam.
2: No że nie masz, czy myślisz, że to żarty? Bo to poczekaj, bo ja mam wrażenie, że ty ciągle nie wierzysz, że jesteś na antenie radia, tak, że słyszy się cała Polska.
3: Myślę, że to żarty.
2: Nie, to nie żarty. Jacek, czy siedzisz, czy stoisz? Powiedz nam.
3: Siedzę w samochodzie.
2: Siedzisz, to bardzo dobrze, bo kiedy wybrałeś sejf numer 14, stałeś się posiadaczem jego zawartości, a dziś kwota minimalna w naszych sejfach to...
1: 85 tysięcy złotych!
2: Co oznacza, że już co najmniej tyle masz w kieszeni. Jak
1: wielkie
2: się z tym
1: brawa.
2: Czujesz?
3: No, dobrze.
2: Dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo w jednym z sejfów czeka nawet 1 100 000. No i teraz pytanie, czy ty masz nosa, czy może chciałbyś pozbyć się sejfu numer 14 i sprzedać nam go za ile? Ile proponujesz, Olek?
1: A, dajemy ci 9 dych. 90 tysięcy za sejf numer 14. Co ty na to, drogi Jacku?
3: 90 tysięcy, a mogę mieć...
2: Co najmniej 85 tysięcy. Nagroda główna to 1 100 000.
1: Ona czeka w jednym z sejfów.
3: Idziemy na całość.
1: Idziecie na całość.
2: A ja też idę na całość, bo ja lubię negocjacje, lubię się targować. 92 tysiące proponuję. Dorzucam 2 tysiące, to już wiesz, można fajne zakupy sobie zrobić. Idzie jesień, trzeba wymieniać garderobę.
3: Nie, idę na całość.
1: Jesteś pewien?
3: Tak.
2: A my nie jesteśmy pewni, czy
1: idziesz. Nie jesteśmy pewni, w takim razie... No dobra, miałem tego nie robić, ale to zrobię. Jacek, za sejf numer 14 ja ci w tym momencie mogę dać 94 tysiące złotych, ale od razu mówię, że to jest koniec moich propozycji i Oli, więcej po prostu nie mamy, choćbyśmy bardzo chcieli. Pamiętaj, to jest 9 tysięcy ponad minimum, które już masz na koncie.
3: Nie, biorę... Idę na całość.
2: Ostatecznie to jest twoja...
3: Tak, ostatecznie moja decyzja.
2: No dobrze. W takim razie otwieramy sejf numer 14.
1: A ty weź głęboki wdech.
2: Jacek, a powiedz nam jeszcze, skąd jesteś? Co robisz?
1: I czemu siedzisz w aucie?
3: No, jestem kierowcą. Pracuję jako kierowca.
2: Jaki rejon Polski, tak mniej więcej?
3: Okolice Krakowa.
2: Dobra, okolice Krakowa. Jacku, bo jeśli słuchałeś dziś radia, to pewnie wiesz, że dziś... No właśnie, może najpierw ogłośmy, co jest w twoim sejfie. Wygrywasz
1: 85 tysięcy złotych!
2: Ale poczekaj, bo to nie jest koniec decyzji, bo wybór sejfu to była jedna z decyzji. Druga jest taka, czy ty wolisz te 85 tysięcy w złocie, czy w gotówce?
3: W gotówce.
2: Dobrze, no
1: tak
2: dobrze.
1: Też będzie.
2: W takim razie piękny przelew pójdzie do Jacka z Małopolski, z okolic Krakowa, który właśnie wygrał 85 tysięcy złotych. Wciąż nie dowierzasz, czy już powoli jesteś tutaj razem z nami?
3: Nie, dalej coś nie dowierzam.
1: Spokojnie, to zostań z nami w takim razie na linii, bo za chwilę będziesz miał co najmniej kilka argumentów, dla których warto wierzyć, że nasz konkurs jest w pełni prawdziwy. Bardzo ci dziękujemy, trzymaj się, dobrego piątku. Na pewno będzie dobry, mając 85 tysięcy w gotówce.
3: Zajemnie.
1: Trzymaj się, cześć.
2: A my kończymy ten tydzień w Złotej Kumulacji, no i z pieniędzmi zadzwonimy znowu w poniedziałek, a szczegóły za chwilę.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jacek ewidentnie nie wierzył, ale co? No milion nadal w sejfie. Czeka sobie spokojnie do poniedziałku, aż wyślesz SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92. Najlepiej zrób to od razu, będzie z głowy. Dzisiaj Jacek zaczyna weekend mając 85 tysięcy na koncie. I to się dzieje naprawdę. Max na 7467 albo rmfmax.pl. Tutaj się zgłaszasz, milion nadal w sejfach. Woo!

0: Fire, fire, chodźcie do tego ognia, ogrzejcie się trochę, bo coś wisi w powietrzu, jakieś przeziębienie, które dopada coraz to kolejne osoby, przynajmniej u nas w otoczeniu. Coś jest.
1: Coś się dzieje, oby to coś, co wisi na was nie spadło, przynajmniej nie przed weekendem, słuchajcie, ale warto uważać, żeby nikt czasem nie pił z waszego kubeczka na przykład w pracy.
0: To
1: są ważne rzeczy. Prawda, głos się trochę zmienia, być może nawet brzmi lepiej, może jest taki, wiesz, bardziej radiowy, więc czasem pomaga, ale nie, lepiej trzeba na siebie uważać.
0: Może to jest moment, żeby założyć aplikację randkową wreszcie, ale na pewno nie, żeby
1: nagrywać głosówki.
0: Wychodzić. Siądźcie sobie pod kocykiem, odpocznijcie wreszcie. Ja uwalniam swoją taką wewnętrzną babcię. My inner babcia teraz mówi do was. Siedź pod kocem, odpocznij, sen jest najważniejszy.
1: I kocyk musi być na kolankach, koniecznie.
0: Absolutnie. RMF Max. Reklama.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Słyszałeś to?
4: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
3: Duch?
4: To Halloween w Zamku Książ.
5: Miało być trochę strasznie.
3: Trochę? Te mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
5: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
3: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
5: Wracamy?
3: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
6: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
7: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
8: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
14: Co robisz w weekend?
15: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
14: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
15: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
14: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
15: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
14: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
16: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
17: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
20: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
1: Poznań 93,5 FM.

0: Tobi Romeo, Fly High w RMF Max. Jesteśmy cały czas z wami w to piątkowe popołudnie i sprawdzamy, o czym jeszcze dzisiaj mieliśmy wam przypomnieć.
1: Halo, siemano. Ja bym chciał, żebyście mi jutro przypomnieli, żebym nie zapomniał pamiętać. Kurde, tylko... Co to ja miałem pamiętać, bo zapomniałem. Aha, nie wiem. To żebyście mi tylko przypomnieli.
2: No, to przypominamy. Mam nadzieję, że pomogliśmy.

0: Karol G, tak gorąco, baby wow w RMF Max, chociaż piątek trochę straszy takim październikiem, w którym A zamieniasz na I.
1: To prawda.
0: Czekaj. Udało się, widzę, okej, okay, no dobra.
1: Wiem, już rozumiem.
0: Też wolno dochodzące. W każdym razie dobre wiadomości są takie, że i w sobotę, i w niedzielę będzie trochę cieplej i trochę więcej słońca.
1: Prognoza pogody szczegółowa już za chwilę.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tato, z czego były pierwsze książki?
16: Z glinianych tabliczek?
15: To jak wtedy zaginali rogi?
17: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: I po reklamie.

0: imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
1: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem dużym. Miejscami niewielkie przejaśnienia mogą się pojawić, a wieczorem i w nocy też przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie 13 stopni. W nocy słupki rtęci zatrzymają się na 10-11 kresce. Wiatr pozostaje umiarkowany, miejscami silny, a ciśnienie niskie. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni.

0: Jest dobra jazda, to Pitbull w RMF Max, tak piątkowo. Tymczasem, słuchajcie, znalazłam info o najciężej pracującym samochodzie w Polsce. Na trasie S19.
1: Dzień dobry.
0: Złapali dostawczaka, który był załadowany, uwaga, 650% ponad normę.
1: Pięknie, gratuluję,
0: no
1: absolutnie.
0: 3000 mandatów.
1: To dużo. Dobrze, że nie widzieli Astruni mojego taty, jak jeździliśmy na dworze za dzieciaka. A tak poważnie, to kto w trasie, uważajcie na siebie, szerokiej drogi życzymy. Posłuchajcie tymczasem Flesza i prognozy pogody w RMF Max już za chwilę.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: W najnowszej rozmowie bratnich dusz Natalia Kwiecińska i Godfrey Skilla.
4: A wolę takich rzeczy akurat na antenie nie ujawnię.
5: Bałam się mu trochę to potem powiedzieć, że pomyśli, że jestem jakaś psychiczna.
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Natalią Kwiecińską i Godfrey Skilla w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający.

0: Diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
1: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego SAFE na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę, zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Co jeszcze ustalono?
2: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy.
1: O tym informowała z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Jak skutecznie oszczędzać na swoją emeryturę? Okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne. Każdy, kto ma umowę i nie ma znaczenia, czy jest to umowa o pracę, czy zlecenie. Ważne, aby od tej umowy były odprowadzane składki emerytalne i rentowe, może przystąpić do pracowniczego planu kapitałowego, czyli PPK. A jak można dołączyć i ile oszczędzić? O tym już w naszym temacie dnia w poniedziałkowych fleszach RMF Max opowie Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR, portal PPK.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: We fleszu RMF Max wracamy do obchodów setnej rocznicy urodzin założyciela Teatru Tańca w Poznaniu. Dziać się będzie nie tylko w Teatrze Tańca i w Operze, ale także w Szkole Baletowej.
3: Od 15 do 17 października Szkoła Baletowa organizuje Festiwal Tańca Współczesnego imienia Konrada Drzewieckiego. Jego finał w Polskim Teatrze Tańca. Także zapraszam Państwa na to wydarzenie. Szczególnie zobaczymy studentów, uczniów naszej poznańskiej szkoły baletowej między innymi. Także no jest to takie też symboliczne połączenie pomiędzy historią tańca, czyli Konradem Drzewieckim, a tym młodym, rosnącym pokoleniem.
1: Mówiła rzeczniczka Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Anna Koczorowska. Przypomnijmy, rocznicowe wydarzenia zaplanowano na najbliższą środę, łącznie w trzech lokalizacjach. Do Poznania przyjechali eksperci branży turystycznej z różnych stron świata. Ponad 100 osób poznało najważniejsze atrakcje miasta, a teraz będzie promować stolicę Wielkopolski w swoich

0: krajach.
1: From the Netherlands.
2: Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Poznaniem. Wczoraj odwiedzaliśmy Stare Miasto. Dzień wcześniej pojechaliśmy zobaczyć region, odwiedziliśmy kilka winnic i zobaczyliśmy inne ciekawe miejsca. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, a przyjechałem tutaj przede wszystkim po to, aby spotkać się z wieloma lokalnymi dostawcami, a dzięki temu będę mógł zaoferować w Holandii jeszcze więcej wyjazdów do Polski. Chcę też zachęcać kolejnych turystów z Holandii, aby przyjeżdżali tutaj do Was, do Polski.
0: Z przedstawicielem Biura Podróży z Holandii rozmawiał Przemek Wałczyński. To największe tego typu spotkanie branży turystycznej w Polsce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Wieczór i noc w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem dużym i możliwymi przelotnymi opadami deszczu, na termometrach okolice 12 kreski, a w nocy słupki rtęci pokażą 11 stopni. Wiatr jeszcze jest umiarkowany, w nocy zmniejszy swoją siłę, a jutro na niebie do południa możemy spodziewać się zachmurzenia dużego, miejscami przelotnych opadów, a na termometrach maksymalnie 15 stopni. Po południu synoptycy prognozują rozpogodzenia i padać już nie powinno.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
5: I już po 17:00, to brzmi naprawdę coraz lepiej w RMF Max, wciąż kanał nadawczy Siweki Borycka, cześć!
6: Siemano, zagłębiamy się coraz mocniej w weekend i jest coraz piękniej, bądźcie z nami.

0: Jeden z tych numerów, które podbijają nam temperaturę odczuwalną, nawet kiedy ta na termometrze już niepokojąco nisko. Shakira i Zu, za nami w RMF Max.
1: W tym takim zo temacie to jeszcze sobie zostaniemy. Pewnie kojarzycie te memy, jak bociany odlatywały z Polski na zimę.
0: Było,
1: że to mięczaki, że
0: no,
1: nie mają psychy.
0: Że wróble by nam tego nie zrobiły.
1: Dokładnie. No i są ptaki, słuchajcie, które przylatują w ogóle do Polski na zimę. To
0: o,
1: na przykład jemiołuszka, jer i czeczotka.
0: Witajcie.
1: Dzień dobry,
0: super,
1: tak jest.
0: Tak.
1: Śnieguła, myszoł włochaty.
0: Miło was widzieć wszystkich, tak, super.
1: Oczywiście, aha, już można te ptaszki wypatrywać. Zostają z nami też gile.
0: Gile na jesień, no tak. Gile w ogóle jesienią mają chyba okres godowy.

piątek. E jak piątek. K jak co? Oczywiście piąteczek.

0: Eli Oak skręci swoją energię jak zawsze, a ja wam mówię, raz, dwa, trzy... Fiskus patrzy!
1: Ajaj.
0: No, no właśnie, znalazłem takiego newsa nowego, bo pomyślałem, że warto, żebyście wiedzieli, że podobno Fiskus planuje sprawdzać, czy służbowe auta są używane zgodnie z ewidencją przez, uwaga, kamery monitoringu przy drogach.
1: Oj, to trzeba się naprawdę mieć na baczności, ale tak. To wiecie, to my tak tylko mówimy, tak. Bo przecież to już nikogo z nas nie dotyczy,
0: absolutnie,
1: prawda?
0: Was nie, czemu akurat dlaczego? Miałyby jakieś być problemy z ewidencją? Nie, u
1: nie.
0: Was nie.
1: Nie! Max!
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Skała Afrodyty, plaża Nissi, historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Fording T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Fording T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
10: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Let's
14: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Tato, co znaczy negocjować?
17: Szukać porozumienia.
16: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
18: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Zalia w RMF Max. Wasze piątkowe głosówki dzisiaj też śmigają po antenie w kanale nadawczym, ale są jeszcze ważne rzeczy, o których mieliśmy przypomnieć, żeby na coś się przydać.
1: Żebym znowu nie zapomniał odebrać córki z przedszkola.
2: Będziemy udawali, że nie słyszeliśmy tego słowa znowu.
0: Aha.
3: Jest nowość RMF Max.
2: Kochani, w przeciwieństwie do nieodebranych z przedszkola dzieci, ten numer to jest nowość w RMF Max.
0: Wasted.
2: To Nearly Major League DJs.

0: Another Talk to You w RMF Max. Dobry vibe na piątek i my ten vibe chcemy wam podtrzymać. Robimy plany na weekend od razu. Redyk w Szczawnicy, jakby co się dzieje.
1: Tak, ten Redyk to nie jest żaden pan, który przyjdzie smutny do ludzi w Szczawnicy. Nie, nie, nie. To jest takie piękne wydarzenie. Piękna tradycja. Owce i pasterze ze swoimi stadami schodzą z gór i idą przez miasto, przez okolice. Pięknie to wygląda, pięknie to brzmi. Dużo beczenia, dużo dzwonków. Jest wspaniale.
0: Na Instagramie, słuchajcie, nasze feedy już zostały opanowane przez Redyk. Myślę, że warto byłoby zobaczyć na żywo, więc kto na południu Polski, no to warto zajrzeć.
1: A jaka pogoda na Redyk, to sprawdzamy za moment w prognozie.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
2: Za mnie!
8: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
9: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Gotowi na aktywną zabawę i integrację? Zbierz ekipę i poznajcie Gierki Activity Bar. Nową przestrzeń rozrywki na Gwarnej 9. Ponad 900 metrów atrakcji. Minigolf, dart, shuffleboard, loże na wyłączność. Rezerwuj online na gierki.pl. Pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
14: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Wieczór i noc w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem dużym i możliwymi przelotnymi opadami deszczu, na termometrach okolice 12 kreski, a w nocy słupki rtęci pokażą 11 stopni. Wiatr jeszcze jest umiarkowany, w nocy zmniejszy swoją siłę, a jutro na niebie do południa możemy spodziewać się zachmurzenia dużego, miejscami przelotnych opadów, a na termometrach maksymalnie 15 stopni. Po południu synoptycy prognozują rozpogodzenia i padać już nie powinno.

0: Kocham ten moment, kiedy ludzie kończą w piątek robotę, bo jeszcze o 17.59 potrafią myśleć, o nie, jeszcze to muszę zrobić, jeszcze to, a potem o 18.01, dwie minuty później, to już jest tak, o matko, nic nie muszę robić.
1: Już jest piątek.
0: Tak,
1: to już jest to.
0: Weekend
1: i my też kończymy. My też kończymy kanał Nadawczy, Siwek i Borycka, wracamy do was w poniedziałek, ale zostawiamy was w bardzo imprezowym nastroju, za chwilę tutaj Graba.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Znasz już gierki Activity Bar na Gwarnej 9? To ponad 900 metrów atrakcji idealnych na imprezy firmowe i integracyjne. Zorganizuj turniej minigolfa, darta czy shuffleboarda i buduj relacje podczas rozrywki. Sprawdź na gierki.pl, pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
5: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
6: Tak, znowu coś się zepsuło.
5: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
7: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car.
8: 515-111.
7: Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam. 515-111-111.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na

Paletowy Foxy, 8 lub 4 rolki w opakowaniu, jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Wielkopolski kurator oświaty Igor Marek Bykowski zaapelował do dyrektorów szkół o pilny przegląd procedur bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o kontrolę wejść, ograniczenie dostępu osobom nieuprawnionym oraz sprawdzanie zasad alarmowania i ewakuacji. Do 22 października szkoły mają omówić i przećwiczyć reagowanie na sytuacje kryzysowe. Kurator podkreśla, że placówki pozostają bezpieczne, a działania mają lepiej przygotować je na ewentualne zagrożenia. Tych zapasów nie da się uzupełnić dostawami z magazynu. W poznańskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa widać wyraźne braki w przypadku kilku popularnych grup. Jeśli dotąd nie myśleliście o tym, żeby oddać krew, to może to jest ten moment? Przekonywać was będzie teraz Przemek Wałczyński.
2: Najważniejsze, to nie boli. I w praktyce nie różni się niczym od wizyty w przychodni, gdy idziecie na szczepienie. Proces jest nieco dłuższy, ale korzyści z waszej decyzji odczuje więcej osób. Obecnie wskaźnik zapasów w Centrum przy Marcelińskiej na Czerwoną Rugę przy grupach z minusem, czyli 0RH-, ARH- i BRH-. Brakuje również krwi ARH+. Jeżeli nie wiecie, jaką macie grupę, to nic nie szkodzi, bo krew może oddać każdy. Ważne, aby być zdrowym i mieć co najmniej 18 lat. Możecie umówić się na wizytę stacjonarnie przy Marcelińskiej albo złapać kursujący po Poznaniu czerwony krwiobus.
1: Do Poznania przyjechali specjaliści od turystyki z całego świata. Ponad 100 osób zwiedzało nasze miasto, a teraz będą promować je w najdalszych zakątkach globu.
3: No stoimy tu dzisiaj w sali, gdzie jest blisko 100 stolików, które należą dzisiaj do przedstawicieli biur podróży z całego świata. My akurat stoimy przy stoliku z Japonią, ale tu kawałek dalej Norwegia, Południowa Korea, Stany Zjednoczone. Cały świat przyjechał, który normalnie sprzedaje Polskę i wysyła tutaj swoich turystów po to, aby raz do roku spotkać się z polską branżą turystyczną.
2: Czyli tutaj będzie prezentacja polskiej oferty, można powiedzieć?
3: Polskie biura będą spotykać się w takich slotach co 10 minut.
1: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. I na koniec tego flesza Teatr Tańca w Poznaniu świętuje. Wspólnie z Teatrem Wielkim i Szkołą Baletową przygotowano specjalne wydarzenia w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin założyciela teatru.
4: Wszystkie instytucje się połączyły, dlatego że Konrad Drzewiecki był związany z tymi wszystkimi instytucjami w czasie swojego życia zawodowego. Mocno był też związany z Poznaniem. No choć oczywiście dla nas, jako dla pracowników Polskiego Teatru Tańca, no i też myślę generalnie tak historycznie głównie jest skojarzony jako właśnie założyciel Polskiego Teatru Tańca. 14 października to jest dzień, kiedy przypada dokładnie setna rocznica urodzin Konrada Drzewieckiego i z tej okazji dzieje się bardzo wiele.
1: Mówiła rzeczniczka Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Anna Koczorowska, a szczegóły znajdziecie na stronie teatru.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Jeśli planujecie późno wrócić do domu, to ubierzcie się cieplej. Na termometrach w nocy zobaczymy 11 stopni. Niebo będzie zachmurzone, a miejscami może przelotnie popadać. Jutro będzie trochę cieplej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni, ale to w drugiej części dnia. Wtedy też na niebie pojawi się więcej przejaśnień. Natomiast do południa synoptycy prognozują zachmurzenie duże, a miejscami przelotny opad deszczu. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie niskie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gar

0: Gawin.
1: No w końcu doczekaliśmy się, piątkowy wieczór, Przemek Grybowski, witajcie po 18:00, to jest nasz czas, fajnie, że jesteście, od 20:00 nowe wydanie Listy Hobbency, wiadomo, piąteczek to dzień nowej muzyki, dlatego będzie sporo nowych kawałków, a na starcie naszego spotkania już weekendowo Somber.

Dziewczyna z Kalifornii, Katy Perry w RMF Max, a ja na starcie piątkowego wieczoru chciałbym ogłosić nowy plan, nowy program, program CPD. Nie, drodzy kierowcy, nie jest to nowy program na tańsze paliwo, to po prostu skrót od ciuchy po domu. Skoro już jesień, liście spadają, no to w weekend, wiadomo, wchodzimy w swoje papucie i co tam zarzucacie, ciuchy po domu, na pełnym luzie słuchamy dobrej muzy, możecie się pochwalić tymi strojami po domu. Nasza nowość na ten weekend, w ciuchach po domu, Sexy Magic, wykonawcy to Cariel Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again.

0: Take It Slow, Robin Schulz na starcie weekendu w RMF Max. Jeszcze raz wracam do programu CPD, czyli ciuchy po domu, skoro to jesieni weekend. Dziękuję, ale zdjęć w kalesonach sprzed roku, to proszę mi już nie wysyłać, naprawdę, bo mi oczy wypali. A skoro to weekend, no to za chwilę we weekend, zanim wszyscy wskoczymy w te ciuchy po domu. Czeka Save Your Tears, wróci też Armin van Buuren.
1: Reklama. Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: To auto wciąż tu stoi?
4: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
5: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515-111-111.
6: 515-111-111.
5: Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515-111-111.
7: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis spółka z o.
8: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
14: I po reklamie.
15: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
16: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
17: Hey, I'm Ed Sheeran.
18: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Poznań 93,5 FM.

Ale to pięknie leci, od razu słychać, że mamy piąteczek. Armin Van Buuren i jego Everlasting na starcie weekendu z RMF Max. Teraz nowość od Roxy Węgiel na jesień. Roxy śpiewa, że jesień trwa bez końca. No trwa, trwa, korzystajmy z roków tej jesieni. Wiadomo, dynie, zupki dyniowe, herbatki dyniowe. Niedługo Halloween, później 1 listopada, a po drodze jeszcze zmiana czasu. Ale to jeszcze nie w ten weekend. A Roxy już teraz.

0: Wróci na jedynkę listy Hopens, to się okaże po 20. Marlon Hofstadt i jego I Like. Teraz pytanie, czy słyszeliście o El Niño? To zmiany cyrkulacji prądów i w ogóle powietrza z nad Atlantyku i to właśnie przez El Niño u nas w Polsce możemy się spodziewać. Potwierdzono także nieco cieplejszej niż zazwyczaj jesieni, w szczególności w listopadzie i w grudniu. No mrozu i śniegu to za szybko nie będzie, ale jednak w końcu przyjdzie. Spoko, spoko. A co przyjdzie w najbliższy weekend, to w pogodzie na jutro sprawdzimy to za chwilę. Max.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
6: Kochanie, słyszałeś to?
7: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
6: Duch?
7: To Halloween w Zamku Książ.
8: Miało być trochę strasznie.
6: Trochę? Te mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
8: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
6: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
8: Wracamy?
6: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
9: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz!
16: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Jeśli planujecie późno wrócić do domu, to ubierzcie się cieplej. Na termometrach w nocy zobaczymy 11 stopni. Niebo będzie zachmurzone, a miejscami może przelotnie popadać. Jutro będzie trochę cieplej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni, ale to w drugiej części dnia. Wtedy też na niebie pojawi się więcej przejaśnień. Natomiast do południa synoptycy prognozują zachmurzenie duże, a miejscami przelotny opad deszczu. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie niskie. We'll be right back.

0: Myślę, że spotkają się jeszcze raz kiedyś Eminem i Rihanna w RMF Max. Już za godzinę nowe piątkowe wydanie listy Hot Bands. Będzie sporo nowości, wróci do Frequencies, będzie premierowo w tym tygodniu Sam Felt, DJ Eben. Jeszcze można głosować rmfmax.pl. Za chwilę wracam z dobrym bitem na piąteczek. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Dzieje się w Poznaniu, a piątek zobowiązuje i inspiruje. To propozycje Cześć tu Fiołas. Dziś Sherryland to propozycja klubu Pacza Poznań. Noc z rezydentami na głównej sali zagra Tom Forrester i Soban od godziny 22. Klub Czekolada dzisiaj zaprasza na noc z muzą lat 90. i 2000. Ten wieczór jest dla tych, którzy pamiętają. Gadu Gadu, Winampa i IC Tower. Czekolada odpala największe taneczne hity z tego okresu, a za konsolą czekają rezydenci. Na nocnym Targu Towarzyskim w ten weekend macie okazję pobawić się podczas ostatniej imprezy w tym sezonie. To taki tegoroczny last dance, dlatego line-up jest mocny. Barnim, Barto, Zoe, Caro, Ioannidis, Jano, Łebski, Mixon czy Oki Y zagrają w ten weekend. Chris Avantgarde dzisiaj koncertuje w Tamie. To gość, który buduje bardzo emocjonalne sety oparte o melodic techno, trance i muzykę filmową. Natomiast w klubie X-Demon dziś gość specjalny to Sibul, autor takich hitów jak Magic Symphony czy DJ Is Your Second Name.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
11: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75%.

0: Piątek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta. RMF
4: Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Jesienna fala zachorowań dopiero przed nami. Z danych sanepidu wynika, że liczba przypadków grypy rośnie powoli. Przemek Wałczyński zapoznał się z raportem za ostatnie miesiące. Jak to wygląda w liczbach?
6: We wrześniu testy antygenowe wykazały 152 przypadki grypy. W sierpniu było ich 99. Dla porównania w styczniu wykryto ponad 19 tysięcy zakażeń, a w lutym aż 26 tysięcy. Na razie nie widać początku jesiennej fali. Rośnie za to liczba zakażeń COVID-19. We wrześniu było takich przypadków 310, a wcześniej 87. Niepokoją także dane dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu A. Od początku roku odnotowano już ponad 250 przypadków, dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
5: We Fleszu RMF Max teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Postępują prace przy budowie mostu Chrobrego. Na północnej części przeprawy zamontowano już wszystkie podpory i stalową konstrukcję. Trwają prace przy zbrojeniu i deskowaniu płyty mostu. Kierowcy, info dla Was. Od wtorku zmieni się organizacja ruchu na ulicy Wyszyńskiego. Wyłączona zostanie jezdnia południowa między mostem a przystankiem Katedra, a ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jezdnią północną. Zwracajcie uwagę na znaki. Kilkanaście stopni na plusie, a w Poznaniu trwa mrożenie lodu. Od 10 października miejskie lodowiska otwarte dla mieszkańców. Organizatorzy przekonują, że mimo ciepłej aury chętnych na ślizganie się o tej porze roku nie brakuje.
7: Co roku otwieramy lodowiska w październiku. Poznaniacy, poznanianki przypominają sobie o tej dyscyplinie sportu, więc my z chęcią zapraszamy. Już można było zobaczyć pewnie we wrześniu, bo zaczęliśmy stawiać ten namiot, w którym organizujemy lodowisko nad Maltą, że powstaje ten obiekt. On jest już gotowy i od soboty 10 października zapraszamy zarówno nad Maltę, jak i do hali sportowej Wilda. Tutaj mamy obiekt całoroczny, ale on latem służył jako rolkowisko.
5: Mówił Filip Borowiak z Posiru. We Fleszu RMF Max teraz o konkursie Zachwytniki Wielkopolskiej Nagrody Społecznej. Właśnie ruszył nabór wniosków. Organizatorzy doceniają oddolne inicjatywy, które wzmacniają lokalne społeczności i budują sąsiedzkie więzi. Zgłaszać mogą się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Nabór trwa do 19 października, a gala konkursu odbędzie się 25 listopada w Poznaniu. Szczegóły na stronie miasta. I na koniec tego flesza jeszcze info dla tych, którzy już nie mogą doczekać się świąt, a tacy na pewno są. Świąteczny jarmark na targach rozpocznie się 14 listopada i potrwa do 20 grudnia. Na odwiedzających czekać będą liczne stoiska, koncerty, wydarzenia specjalne oraz propozycje dla całych rodzin.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: W nocy termometry pokażą około 11 stopni, niebo będzie przeważnie zachmurzone, a miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni, ale cieplej zrobi się dopiero w drugiej części dnia. Wcześniej dominować będzie zachmurzenie duże, a lokalnie może przelotnie popadać. Synoptycy zapowiadają umiarkowany wiatr i ciśnienie niskie. W niedzielę czeka nas więcej słońca, choć będzie nieco chłodniej, na termometrach 13 stopni.
8: Piątek jest nasz! Przemek Grabowski, witam Was po 19 w RMF Max. Na koniec tygodnia David Guetta, który miał bardzo udany tydzień, no bo ponownie pojawił się na szczycie najpopularniejszych, najbardziej lubianych DJ-ów świata. David Guetta, One Republic za chwilę. Teraz ekipa Tempe City. RMF Max. A ten numer Davida Guetty, który zagram Wam za chwilę, to słynne Numa Numa Jej, ale w remiksie, czyli I Don't Wanna Wait. Tak zaczyna się nasz piątkowy wieczór.

O, za tobołnicy tak czaruje i też otwiera z nami weekend w RMF Max, to Liwka. Teraz trochę statystyki z kalendarza. Słuchajcie, słońce zachodziło dzisiaj o 17.55, a następnym razem tak, no niby późno, to pożegnamy dzień dopiero 23 marca 2027. Damy radę, wytrzymamy, przejdziemy to wspólnie. Muzyka na pewno będzie nam pomagać, w szczególności taka nuta jak teraz. Nowość w RMF Max od chłopaków z ekipy The Colors, ich Prima Donna.

0: Ta karusza i od razu człowiek czuje się lepiej, prawda? To Magnetic od projektu Bauza. A może to dlatego, że piątek sprawdzono, potwierdzono, piątek naprawdę poprawia humor. No jeżeli ktoś się jeszcze nie przekonał, niech zrobi głośniej, bo za chwilę w głośniku Ed Sheeran, ale wróci też bardzo imprezowy Flowrida.
1: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: I po reklamie.

Bardzo imprezowy Flowrida i Kesha, Right Round. Kto z was wybiera się jeszcze dzisiaj wieczorem na zakupy albo weekendowo, no to proszę nie na głodnego, bo zakupy z pustym żołądkiem to może być ryzykowny pomysł. Dlaczego? Bo głód może zwiększać ochotę na kupowanie i to nie tylko jedzenia. Wniosek? Najpierw obiad, może kolacja, albo przynajmniej śniadanie, a dopiero później galeria handlowa w piątek albo przy sobocie. A dla tych, co w kuchni z nami o tej porze piątkowo w RMF Max, Oscar Sims.

0: Night od Alana Walkera. Czy wróci na jedynkę listy Hot Dance? Odliczamy od godziny 20. Za chwilę wróci u nas Ariana Grande, która zapowiedziała fanom, że musi odsapnąć. Robi sobie dłuższą przerwę w ogóle od publicznego życia i od muzyki też, ale dobrze, że zostały wspomnienia. Za chwilę Ariana Grande, One Last Time. Sprawdzimy też, co w pogodzie na weekend. Max.
1: Reklama. Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
2: Słyszałeś to?
3: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
2: Duch?
3: To Halloween w Zamku Książ.
4: Miało być trochę strasznie.
2: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
3: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
2: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
3: Wracamy?
2: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
5: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
6: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny.
12: Nie lubisz go?
11: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: I po reklamie.

0: Max.
1: Hity na maksa.
0: Poznań 93 i 5 FM.
2: W nocy termometry pokażą około 11 stopni, niebo będzie przeważnie zachmurzone, a miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni, ale cieplej zrobi się dopiero w drugiej części dnia. Wcześniej dominować będzie zachmurzenie duże, a lokalnie może przelotnie popadać. Synoptycy zapowiadają umiarkowany wiatr i ciśnienie niskie. W niedzielę czeka nas więcej słońca, choć będzie nieco chłodniej, na termometrach 13 stopni.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: kawałek.
1: No ale tutaj taki przypadek wypadnie akurat z zestawienia na jeden dzień. Projekt Neptunika w numerze What If, takiej dobrej tanecznej nuty nie zabraknie. Za chwilę nowe wydanie na starcie weekendu. Dziesiątka najważniejszych hitów na piątek i fajne nowości, na przykład Samfeld już za kilka minut. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. Max.
2: Co zrobić z wolnym czasem w ten weekend w Poznaniu? Jest sporo ciekawych opcji. Tu Fiołas, zapraszam. Dziś w klubie X-Demon zagra Seabull, producent i DJ, którego przedstawiać nie muszę. Znacie jego hity choćby z anteny RMF Max. Klub Tama zaprasza na bardzo elektroniczną noc. Dzisiaj gościem specjalnym będzie Christ Avantgarde. Jego charakterystyczne, monumentalne melodie budują mocne napięcie w setach i dzisiaj można razem z nim odlecieć. Last Dance w ten weekend to szykuje dla Was nocny targ towarzyski. Ostatni taki weekend na nocnym targu przed zamknięciem sezonu. Natomiast w sobotę na terenie MTP wystąpi Ina, popowo-dance'owa artystka, której hity również znacie z anteny RMF Max. Tonfa wpada do Poznania w ramach jesiennej trasy i wystąpi w klubie Szum w noc sobotnią. A jeśli chodzi o niedzielę, tu mam dla Was dwie propozycje, ale w zasadzie jednej artystki. Olka Szczęśniak wystąpi z programem Wybryk Natury na MTP o 17 i o 20.
3: Reklama. Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto, no wiadomo.
15: Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
18: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
17: Z PSB zawsze się da.
19: I po reklamie.

0: Babci weekendu i mega nowości na zestawienie otwiera DJ Lost Frequencies, śpiewa dla niego Mary Frost, tak rajsko w numerze Paraiso.
1: Max 10, numer 10.

nowa nowość w RMF Max. Na weekend Sam Felt i jego Need That Love. Ten DJ uwielbia wracać do Polski, no i wraca nam do poczekalni listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz Margaret, która nie wiem czy wiecie, ale kiedyś zaczynała od muzyki jazzowej, bo zanim została gwiazdą, uczyła się śpiewu jazzowego właśnie. Dopiero później postawiła na zupełnie inne brzmienia, a w swojej karierze eksperymentowała. Przecież także z hip-hopem trochę. Tutaj, no raczej nie hip-hopowo, ale bardzo przebojowo. Margaret, Prima Ballerina, to miejsce dziewiąte.

My body isn't ready. Liryczny mistrz Sommer, piątek zamyka na miejscu 8 w zestawieniu listy Hot Bands. Zróbcie głośniej, bo teraz poczujemy, że mamy weekend, bo jest nowość od DJ-a Tiesto. Wujek wrócił. No oczywiście, że wujek, jeszcze nie dziadek, nie, jeszcze ma trochę do tego dziadka. Będzie w Polsce w przyszłym roku i to na stadionie. Polska impreza Tiesto in Concert. Coraz częściej Tiesto wraca do trensów. Zresztą tutaj też jest tak lekko trensowo. Na pewno jest bardzo energetycznie. Polecam wam ten beat w RMF Max. Tiesto w numerze Hard to be Around.

Tak, romantycznie, ale też tanecznie wrócił do zestawienia listy o Benz Eben i jego All of My Love. Taki romantyk DJ, producent z tego gościa. Za chwilę też mega romantyczna, mega zdolna, mega urocza Zalia, która w tym tygodniu sięgnęła po szczyt. Jest jeszcze z nami. Może nie na pierwszym, jest na szóstym. Zaśpiewa Tylko Kochaj Mnie. Wrócimy także do kolejnych tanecznych nowości na weekend. RMF Max.

0: kupisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniamy sprzęt, odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
7: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
6: To ciężka praca, Jasiu.
7: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
6: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
15: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
16: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
15: Z PSB zawsze się da.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit.
18: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Poznań 93 i

0: kto się wkręcił, kto pytał, co to za numer, bo to naprawdę świeżynka w RMF Max. Nowy wykonawca, nowy hicior na horyzoncie. Nazywa się Alone. W singlu Back to Yours stara się o szybki debiut w zestawieniu i chyba dobrze mu pójdzie i wejdzie szybko. Skoro dzisiaj go tam nie ma, no to może już w poniedziałek, tak akurat po weekendzie. RMFmax.pl. Za to na miejscu piątym jest nasz rekordzista i numer, który pamięta jeszcze wakacje, słuchajcie. Czas, kiedy o tej porze było jasno, tak. Był taki czas. Kygo otwiera pierwszą piątkę, Take Me Back.
1: RMF Max, RMF Max, numer 5.

Oczywiście, że dzisiaj wieczorem nie zabraknie hitów, które nie dają zasnąć i to był jeden z nich, Warriner w numerze Let Me Forget. Czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl, takiego słonecznego piano house'u. Będzie jeszcze trochę dzisiaj wieczorem, jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki na starcie weekendu, a pierwszą trójkę otwiera Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Dawidka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy na liście Hobbency. To Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max. No i czekam na wasze głosy. Może w poniedziałek będą już w zestawieniu rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w piątek mają swoje miejsce Mrozu i Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Na drugim ekipa Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Piękny kawałek, ale jest ktoś najlepszy. W tym numerze akurat po raz pierwszy na samym szczycie. To Tobi Romeo. Taneczny mistrz, słychać piątek na jedynce. Tutaj wlatuje jego Fly High.
1: One. Numer jeden.

0: i wleciał wysoko na miejsce pierwsze, najwyżej na liście Hot Bands, Toby Romeo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Można dzisiaj siedzieć w domu albo wybrać jedną z tych propozycji imprezowych, które mam dla was w RMF Max Poznań, tu Fioas. Sherryland to propozycja klubu Pacza Poznań, noc z rezydentami. Na głównej sali zagra Tom Forrester i Soban od godziny 22. Klub Czekolada dzisiaj zaprasza na noc z muzą lat 90. i 2000. Ten wieczór jest dla tych, którzy pamiętają. Gadu Gadu, Winampa i IC Tower. Czekolada odpala największe taneczne hity z tego okresu, a za konsolą czekają rezydenci. Na nocnym targu towarzyskim w ten weekend macie okazję pobawić się podczas ostatniej imprezy w tym sezonie. To taki tegoroczny last dance, dlatego line-up jest mocny. Barnim, Barto, Zoe, Caro, Ioannidis, Jano, Łebski, Mixon czy Oki Y zagrają w ten weekend. Chris Avantgarde dzisiaj koncertuje w Tamie. To gość, który buduje bardzo emocjonalne sety oparte o melodic techno, trance i muzykę filmową. Natomiast w klubie X-Demon dziś gość specjalny to Sibul, autor takich hitów jak Magic Symphony czy DJ Is Your Second Name.
2: Reklama.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
6: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
5: Za mnie.
7: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
8: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
12: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
11: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
12: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
11: Swanson?
12: Mądra suplementacja już od 57 lat.
11: Przekonuje mnie to.
13: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
14: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki,

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i

La la la, melodia ta, Doda otwiera nasz wieczór. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Najlepsze melodie, jakby to zaśpiewała Doda. Melodie na maksa w piątkowy wieczór mam tutaj dla was. Za chwilę Felix i Aniego Hot to Touch, ale teraz numer, melodia, no tak się umówmy, która od razu przypomina ostatnie wakacje, prawda? Jason Derulo.

Holidays. Dla tych, co marzą o wakacjach, no witajcie w klubie. Remedy i Manuel. Wiecie co? Podobno samo marzenie, rozmyślanie albo planowanie nawet palcem po mapie przyszłych podróży może nam poprawić humor. No przecież to jest za darmo. Można sobie poplanować niczego nie bukując. Proszę bardzo, już macie pomysł na weekend i szukając swoich destynacji, celów następnych podróży, posłuchamy Gromiego, który będzie nam towarzyszył w trakcie tych wycieczek. Gromi, nasza nowość w RMF Max. What? Poczekajcie, bo bym się pomylił. Trudny tytuł w gruncie rzeczy. Nie what, tylko want what you want. No już więcej nie mógł tego zagmatwać. Lecimy.

0: No to ty, Oskar Tyms, przy jego hitach też można sobie trochę potańczyć, a nawet warto, bo wiecie co, taniec to nie tylko zabawa, ale też trening dla mózgu. Naprawdę, really. Zapamiętywanie kroków, utrzymywanie rytmu i koordynacja ruchów angażują wiele procesów, także piątkowa impreza może mieć swoje dodatkowe zalety. Bity dobre dla mózgu w RMF Max. Za chwilę Axwell Ingrosso, More Than You Know. Max.
1: Reklama. Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
12: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego, dużo dobrego za mnie.
13: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego
12: za mnie.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
1: Poznań 93 i 5 FM.

0: Ty masz Gipsku, Koni, Jonathan w piątkowy wieczór w RMF Max. A jaki masz plan na weekend? No to Graba poleca, zachęca do spacerów, bo spacer może pobudzać kreatywność. Badania wykazały, że chodzenie sprzyja wymyślaniu nowych pomysłów. Dlatego kiedy nie możecie czegoś wymyślić, czasem lepiej wyjść sobie na 15 minut niż kolejną godzinę patrzeć w ekran. A teraz numer, który polecam też na jeszcze jesienne spacery i na piątkowe imprezy. Obowiązkowo nasza nowość, wraca Karol G z przyjaciółmi w numerze Baby Wow.
1: To jest nowość RMF Max.

Ta wersja lepsza, ta o Tempe City, czy jednak od Lumixa? Self-Aware, z pozdrowieniem dla wszystkich przyszłych milionerów. Pamiętajcie, jestem waszym kolegą, tak, wystartowała nasza nowa jesienna zabawa, RMF Max rozdaje kasę i można sobie wygrać milion. Szczegóły na rmfmax.pl. Teraz kolejny beat, przy którym poczujemy piątek, Silva Pumpa i jego wersja On Tonight.

0: w tym remiksie do DJ-a Aicha, Ring My Bell. Takiej dobrej nuty w piątkowy wieczór nie zabraknie, również po 22. Ja zapraszam Was na imprezę także jutro, sobota. Zaproście wszystkich przyjaciół na domówkę z RMF Max. Będzie dużo dobrego imprezowego bitu. Słyszymy się w Max Party jutro w sobotę od 20. Szybko zleci. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4400.

0: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: I po reklamie.

0: mama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: W browarni Gitna z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Poznań 93 i 5 FM.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostaw.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA,